Zastępca gubernatora archipelagu Dodekanes, Krystus Ewstrejszu, poinformował, że służby starają się opanować żywioł. Turyści w pobliskim hotelu obserwują sytuację z bezpiecznej odległości, a ogień przemieszcza się w przeciwnym kierunku do ich lokalizacji. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: listening to hits of three generations on DHT Radio.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 14 w województwie podkarpackim na DK84 między Leskiem, Austrzykami Dolnymi koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Obowiązuje tam ruch wahadłowy oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Do jutra do 16 na Śląskiej, A1 między węzłem Częstochowa Południe a węzłem Pyżowice również koszą pobocza. Równolegle na DK86 między Będzinem a Sarnowem utrzymują podobne prace. Do jutra do 21 w województwie lubuskim na DK27 między Nowogrodem Bobrzańskim a Rondem w Zielonej Górze obowiązuje projekt organizacji ruchu. Do poniedziałku do 13 na Świętokrzyskiej S74 na obwodnicy Opatowa koszą pas drogowy. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Krakowie trwa 24. Festiwal Pierogów 2026, który zakończy się w niedzielę, 16 sierpnia. Wydarzenie odbywa się na Małym Rynku, gdzie można spróbować różnorodnych pierogów, od klasycznych po nietypowe, w różnych kolorach i smakach. Ceny zaczynają się od 5 zł za sztukę, a przy większych zamówieniach przewidziane są rabaty. Festiwal organizuje Krakowska Kongregacja Kupiecka, przyciągając zarówno turystów, jak i mieszkańców. Sławomir Mentzen skrytykował propozycję Mateusza Morawieckiego, aby zwiększyć świadczenie na dziecko do 3600 zł miesięcznie. Podkreślił, że wcześniejsze programy, takie jak 500+ i 800+, nie przyniosły poprawy w dzietności w Polsce. Mentzen zwrócił uwagę, że mimo wydania setek miliardów złotych na programy demograficzne, sytuacja w kraju się pogarsza. Wykluczył także możliwość współpracy z Morawieckim w zakresie zwiększania wydatków socjalnych. W Rumunii, w pobliżu Tulczy, rozbił się dron nieznanego pochodzenia, który nie został wykryty przez systemy radarowe z powodu niskiego lotu. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że dron spadł w zalesionym rejonie, nie powodując żadnych strat ani zniszczeń. Pożar, który wybuchł w wyniku upadku, został już ugaszony przez służby ratownicze. W ostatnich dniach miały miejsce inne incydenty naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez drony, w tym zniszczenie dwóch dronów typu Gerbere przez rumuńskich nurków wojskowych. Regularne naruszenia tej przestrzeni są związane z działaniami rosyjskich bezzałogowców atakujących cele na Ukrainie. W okolicach wyspy Keszm u wybrzeży Iranu powstała ogromna plama ropy o powierzchni przekraczającej 300 km2. CEO odpowiada ponad 40 tysięcom wojsk piłkarskich. Wyciek może być powiązany z atakiem na masowiec Menouen Pioneer, który miał miejsce 3 sierpnia. Ekspert do spraw energii i środowiska z University of Southampton ostrzega, że zanieczyszczenie może mieć poważne konsekwencje dla lokalnej fauny i społeczności. Irańskie media informują, że plama została niemal całkowicie usunięta, jednak brytyjska telewizja publiczna nie potwierdziła tej informacji. Cieśnina Ormaz, w której doszło do zdarzenia, jest kluczowym szlakiem morskim, przez który przepływa około 1/5 światowego handlu ropą naftową i gazem ziemnym. Do wypadku z udziałem policyjnego radiowozu doszło przy Łazienkach Królewskich w Warszawie na Agrykoli, gdzie pojazd potrącił rowerzystę. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Radiowóz w momencie zdarzenia miał włączone sygnały błyskowe. Służby obecnie wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Podczas przemówienia w Nowym Jorku prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że ogłosi cieśninę Orma z terytorium Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że siły amerykańskie utrzymują blokadę irańskich portów i mają całkowitą kontrolę nad tym strategicznym szlakiem transportu ropy naftowej. Irańskie władze odrzucają te twierdzenia, zapowiadając, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki Waszyngton nie spełni ich warunków, takich jak zakończenie wojny i odmrożenie irańskich aktywów. Prezydent Trump zapowiedział również wprowadzenie mocnego ataku gospodarczego na Iran, a nowe środki mają zostać wdrożone w przyszłym tygodniu. Pub w Toruniu, należący do Sławomira Mencena, został skontrolowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcję Handlową. Kontrola była częścią ogólnopolskiej akcji mającej na celu sprawdzenie standardów obsługi w gastronomii. W wyniku inspekcji ujawniono uchybienia, takie jak podmiana napojów oraz wydawanie mniejszych ilości płynów niż zamówiono, a także użycie nielegalizowanych urządzeń pomiarowych. W całym kraju nieprawidłowości wykryto w 254 z 317 skontrolowanych lokali gastronomicznych. Minister energii Miłosz Motyka wyraził w programie Fakty po faktach, że Polskie Stronnictwo Ludowe jeszcze nie omówiło w klubie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale zamierza namawiać kolegów do poparcia tej kandydatury. Premier Donald Tusk wyraził warunkową zgodę na kandydowanie Berka, który dotychczas pełnił funkcję ministra do spraw wdrażania polityki rządu. Motyka podkreślił, że Berek jest fachowcem, który może być istotnym wsparciem dla Trybunału w obecnej sytuacji. Dodał także, że współpraca z Szymonem Hołownią w przyszłych wyborach parlamentarnych jest możliwa. W cieśninie gibraltarskiej zaobserwowano orkową iberyjską Toni, która została postrzelona z wiatrówki, a na jej płetwie grzbietowej znaleziono ślady po postrzale oraz resztki śrutu. Organizacja na rzecz ochrony przyrody Dwie Wole poinformowała o tym hiszpańskie ministerstwo, które podjęło działania w celu ustalenia sprawcy tego czynu. Wstępne ustalenia wskazują, że strzały mogły zostać oddane na wodach Portugalii, co skłoniło hiszpańskie władze do kontaktu z ich portugalskimi odpowiednikami. Eksperci oceniają, że mimo ran, orka ma się dobrze, jednak wymaga dalszej obserwacji. W odpowiedzi na te incydenty ministerstwo wyznaczyło specjalne obszary, w których żegluga będzie zabroniona w określonym czasie oraz zaleca poruszanie się łodzą blisko brzegu. W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, co oznacza, że w najbliższym losowaniu we wtorek do zdobycia będzie 90 milionów złotych. Wylosowane liczby to 5, 26, 28, 30, 40 oraz 3 i 6. Najbliżej zdobycia głównej wygranej było dwóch graczy z Niemiec oraz jeden z Hiszpanii, którzy otrzymają po 575 607 euro za wygrane drugiego stopnia. W Polsce odnotowano 24 wygrane piątego stopnia, każda w wysokości 29 066 zł. Od wszystkich wygranych przekraczających 2280 zł pobierany jest 10% podatek. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Władimir Putin odwiedził Syberię oraz Daleki Wschód Rosji, zwracając uwagę na komfort życia mieszkańców. Wizyta miała charakter interaktywnej, zakładającej kontakt z obywatelami. Podczas podróży otwarto Centrum Współużytkowania SKIF, które ma znaczenie dla suwerenności technologicznej. Putin odwiedził także Wyspy Kurylskie, CEO spotkało się z protestem Japonii. Rosyjskie media podkreśliły, że rząd słucha obywateli i reaguje na ich potrzeby. Katie Main z Wielkiej Brytanii wygrała 12 milionów funtów w loterii, mimo że jej zwycięski los został wyrzucony przez kasjera do śmietnika. Po miesiącu niepewności operator loterii, Alwyn, przyznał jej wygraną po przeprowadzeniu dochodzenia i potwierdzeniu jej tożsamości. Katie, która regularnie gra w loterię od ponad 20 lat, rozpoznała swoje numery. Planuje wykorzystać wygraną na podróż do Nowej Zelandii oraz realizację innych marzeń. Lech Poznań awansował do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy, pokonując KAI Klaksvik 5-0 w rewanżowym meczu. Gole dla Lecha zdobyli Alahjar Sayadmejsz, Pablo Rodriguez, Antoni Kazubel, Daniel Hakens i Patrick Walemark. Dzięki temu zwycięstwu mistrz Polski wygrał całe dwumecz 6-0. Lech zapewnił sobie również udział w fazie ligowej europejskich pucharów. W kolejnej rundzie poznaniacy zmierzą się z FC Thun, a pierwszy mecz odbędzie się 20 sierpnia w Poznaniu. W wyniku pożaru w rejonie chorwackiego miasta Omisz ponad 2000 ludzi zostało ewakuowanych, a 4 polskich obywateli odniosło obrażenia, w tym jeden przebywa na oddziale intensywnej terapii. Polski dziennikarz relacjonował na antenie, jak przebiegała jego ewakuacja, podkreślając, że wszystko działo się błyskawicznie. Po poczuciu niepokojącego zapachu i zauważeniu ognia w pobliżu, szybko skontaktował się z rodziną, aby przygotowali się do ucieczki. Zwrócił uwagę na trudne warunki, jakie panowały podczas ewakuacji, w tym silny wiatr, który utrudniał poruszanie się. Służby skupiły się głównie na ewakuacji osób, a nie na gaszeniu ognia. Sytuacja na rynku gazu w Europie staje się coraz bardziej napięta, ostrzega dyrektorka Equinoru Irene Rummelhoff. Wskazała, że Europa może rozpocząć sezon grzewczy z zapasami gazu znacznie poniżej pożądanego poziomu, osiągając jedynie nieco ponad 70%. Obecnie europejskie magazyny są wypełnione w 57%, co jest najniższym wynikiem od 2009 roku. Rummelhoff dodała, że normalna lub mroźna zima może zaostrzyć sytuację, a europejscy odbiorcy będą musieli konkurować z azjatyckimi klientami o dostawy skroplonego gazu ziemnego. Dodatkowo niski poziom wód w Renu i Dunaju może utrudnić pracę elektrowni jądrowych, co zwiększy zapotrzebowanie na gazowa. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Trump ogłosił, że cieśnina Ormaz stanie się częścią Stanów Zjednoczonych, zapowiadając jednocześnie silny atak gospodarczy na Iran. W odpowiedzi wiceminister spraw zagranicznych Iranu stwierdził, że Teheran nie ulegnie zastraszaniu. W nocy wystąpiły także silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 u wybrzeży Indonezji oraz o magnitudzie 5 w Andaluzji. W Polsce trwają uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego i Bitwy Warszawskiej. Pogoda w kraju ma być upalna, z temperaturą dochodzącą do 35 stopni Celsjusza, jednak w nocy przewidywane są burze związane z nadchodzącym frontem. Klasztor Kamedułów na Bielanach w Krakowie to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc związanych z życiem zakonnym w Polsce, dostępne dla kobiet tylko 12 razy w roku. Wyjątkowym dniem jest 15 sierpnia, kiedy to kobiety mogą odwiedzić Erem z okazji wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zasady dotyczące odwiedzin sięgają bulli papieża Pawła V z 1610 roku. Mnisi prowadzą życie w izolacji, koncentrując się na modlitwie, lekturze religijnej oraz pracy fizycznej, co sprawia, że klasztor pozostaje wierny tradycjom sięgającym XI wieku. W nocy z 14 na 15 sierpnia w prowincji Granada w hiszpańskiej Andaluzji miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 5. Epicentrum znajdowało się w Alhendin, a wstrząsy były odczuwalne w całym regionie. Mieszkańcy zgłaszali uszkodzenia budynków oraz przerwy w dostawie prądu, zwłaszcza w Ciutat Vella. Po głównym wstrząsie wystąpił wtórny wstrząs o magnitudzie 2,6. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani poważnych rannych. Polska armia zmaga się z poważnymi problemami, pomimo wydatków na obronność przekraczających 1 300 000 000 000 zł w ciągu ostatnich 25 lat. Brakuje kluczowych zdolności obronnych, a wiele sprzętu, w tym myśliwce F-16, pozostaje uziemione z powodu braku remontów. Marynarka wojenna znajduje się w stanie zapaści, a wydatki na program Miecznik wzrosły z 8 miliardów złotych do 14 miliardów złotych. Struktury dowodzenia armii są nieefektywne, co wymaga natychmiastowych reform w obliczu współczesnych zagrożeń. Mimo to, podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego zaprezentowane zostaną nowoczesne jednostki, co może nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu sił zbrojnych. Dziś, 15 sierpnia 2026 roku, w Szczecinie temperatura wyniesie 35 stopni Celsjusza z odczuciem 36 stopni. Zachmurzenie będzie na poziomie 14%, a prędkość wiatru osiągnie 13 metrów na sekundę. Prognozy nie przewidują opadów deszczu, gradu ani śniegu. Słońce wstanie o 5:41, a zajdzie o 20:31. W kolejnych dniach temperatury mają się obniżać, z przewidywaną temperaturą 25 stopni Celsjusza na 16 sierpnia. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Słuchacie Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 14 na drodze DK84 w województwie podkarpackim między Leskiem a Ustrzykami Dolnymi trwają prace przy koszeniu poboczy. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni, ruchem wahadłowym oraz ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Do 16 w województwie śląskim na autostradzie A1 między węzłem Częstochowa Południe a węzłem Pyrzowice oraz równolegle na DK86 między Będzinem a Sarnowem koszą pobocza. Do 21 w województwie lubuskim na DK27 między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą obowiązuje projekt organizacji ruchu. Do poniedziałku do 13 na drodze S74 na obwodnicy Opatowa w województwie świętokrzyskim trwają utrudnienia związane z koszeniem pasa drogowego. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W 1920 roku bolszewicy planowali utworzenie polskiego rządu rad, znanego jako Polrewkom, pod przewodnictwem Feliksa Dzierżyńskiego i Juliana Machlewskiego. Członkowie Polrewkomu, oczekujący na zdobycie Warszawy, przygotowali plany nacjonalizacji ziemi i fabryk oraz utworzenia nowych organów bezpieczeństwa. Po niepowodzeniu ofensywy bolszewickiej pod Warszawą, rząd Polrewkomu musiał uciekać do Rosji, a Polska wyzwoliła Wyszków. Ksiądz Wiktor Mikskałski, relacjonując spotkanie z bolszewikami, podkreślił, że ich wygląd nie zdradzał dzikości, ale rzeczywistość ich rządów wiązałaby się z chaosem i rabunkami. Polska armia planuje znaczną modernizację, która obejmie wprowadzenie nowych czołgów, okrętów oraz myśliwców w najbliższych latach. Celem tych zmian jest zwiększenie wydolności i gotowości bojowej sił zbrojnych. Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania będą kluczowe w tym procesie. Parada z okazji Święta Wojska Polskiego była okazją do zaprezentowania tych ambitnych planów. Pani Mariola, samotnie wychowująca sześciolatka Mikołaja z rzadką chorobą genetyczną, opowiada o trudach codzienności, w której walczy o zapewnienie synowi jak najlepszej opieki. Ich życie wypełnione jest rehabilitacjami oraz wizytami u specjalistów, a miesięczne dochody wynoszą niecałe 5,5 tysiąca złotych, CEO pozostawia im jedynie około 360 zł na inne wydatki. Dzięki wsparciu szlachetnej paczki w ich domu znalazł się specjalistyczny sprzęt oraz węgiel, co znacznie odciążyło ich budżet. Pani Mariola podkreśla, jak ważne są dla niej małe sukcesy Mikołaja i jak ogromną radość sprawiają jej jego postępy. W sierpniu planują kolejny turnus rehabilitacyjny, co daje im nadzieję na lepsze jutro. Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 miało miejsce w Indonezji w sobotę o godzinie 5:58 czasu lokalnego, 68 km na północny zachód od miasta Ende. Gubernator prowincji Małe Wyspy Sundańskie Wschodnie poinformował o 5 ofiarach śmiertelnych, podczas gdy wcześniej raportowano o co najmniej 2. Indonezyjska agencja geofizyczna BMKG wydała ostrzeżenie przed tsunami, zalecając mieszkańcom przeniesienie się na wyżej położone tereny. Jednak po kilku godzinach ostrzeżenie to zostało odwołane. Indonezja, znajdująca się na granicy pacyficznego pierścienia ognia, jest szczególnie narażona na trzęsienia ziemi. Amerykański misjonarz Kevin Rideout, porwany w październiku ubiegłego roku w Nigrze, został uwolniony i znajduje się pod opieką władz Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził te informacje, podkreślając, że Rideout był przetrzymywany przez dżihadystycznych terrorystów. Uwolnienie było wynikiem negocjacji, w które zaangażowana była Libia, a szczegóły dotyczące samego procesu pozostają niejasne. Rideout został przekazany władzom wschodniej Libii, co oświadczy o rosnącej roli Halify Haftara w regionie Sahelu. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 6 rano do 9 rano na autostradzie A1 między węzłami Świerklany i Żory jezdnia pozostaje zablokowana. Równolegle do 16 na odcinku między Częstochową Południe a Pyrzowicami kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na A1. Do poniedziałku 24 sierpnia do 19 na drodze krajowej nr 29 między Słubicami a ulicą Transportową obowiązują ograniczenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Od 1 stycznia 2027 roku renta wdowia wzrośnie, a udział drugiego świadczenia zwiększy się z 14 do 25%. Łączna kwota wypłat nie może jednak przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, obecnie wynoszącej 5935 zł i 47 groszy. Renta wdowia, wprowadzona w lipcu 2025 roku, jest wypłacana ponad 993 tysiącom osób. Obecnie przeciętna wysokość renty wdowiej wynosi 3949 zł i 43 grosze. Warunki uzyskania renty obejmują wiek oraz brak nowego małżeństwa. Dwa samoloty linii American Airlines wykonywały loty pod tym samym numerem American 2482. CO mogło doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Dzięki szybkiej reakcji kontrolera ruchu lotniczego, który rozróżnił maszyny, udało się uniknąć katastrofy. Kontroler zastosował różne określenia dla obu załóg. CO pozwoliło na zachowanie bezpiecznej odległości między samolotami. Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego oraz linie American Airlines rozpoczną dochodzenie w tej sprawie, aby wyjaśnić przyczyny tego incydentu. W dniach 15 i 16 sierpnia dużych marketów nie będzie można odwiedzać z powodu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz święta Wojska Polskiego. Najbliższa niedziela handlowa przypadnie na 30 sierpnia 2026 roku. W piątek 14 sierpnia przewidywany jest wzmożony ruch w sklepach. Małe osiedlowe sklepy oraz sklepy na stacjach benzynowych będą otwarte w te dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed falą upałów w Polsce, z temperaturami sięgającymi nawet 35 stopni Celsjusza. Pomarańczowe alerty dotyczą głównie południowej i centralnej części kraju, gdzie przewidywane są także bardzo ciepłe noce. Najwyższe temperatury wystąpią na zachodzie Polski. Upały mają być krótkotrwałe, a na początku przyszłego tygodnia prognozowane są chłodniejsze dni. Tylko województwo podlaskie oraz niektóre regiony województw lubelskiego i mazowieckiego nie są objęte alertami. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wyróżnił 8 najczystszych jezior w Polsce, w tym Jezioro Budzisławskie, Jezioro Karskie Wielkie i Jezioro Płaskie. Najwięcej z tych akwenów znajduje się na Warmii i Mazurach oraz Pomorzu. Jezioro Płaskie ma najlepsze parametry fizyczno-chemiczne, a Jezioro Ostrowite charakteryzuje się największą przezroczystością wody. Zaznaczono, że te jeziora są ekologicznie wrażliwe. CO wyklucza planowanie wypoczynku w ich okolicy. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 11 na drodze A6 w województwie zachodniopomorskim między węzłami Szczecin-Kijewo a Szczecin-Dąbie doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Do 11 na autostradzie A1 w województwie śląskim na odcinku od węzła Świerklany do węzła Żory jezdnia pozostaje zablokowana. Równolegle do 16 na odcinku od węzła Częstochowa Południe do węzła Pyrzowice kierowcy napotkają zamknięty fragment trasy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą złożyli wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą za ojczyznę i polskich żołnierzy w Katedrze Polowej. O godzinie 10 na placu Piłsudskiego odbędzie się uroczysta odprawa wart, a kulminacją obchodów będzie defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie. Data 15 sierpnia upamiętnia zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku. Chiny złożyły protest dyplomatyczny w związku z wizytą japońskich ministrów w kontrowersyjnej świątyni Yasukuni, która upamiętnia poległych Japończyków, w tym zbrodniarzy wojennych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oceniło te wizyty jako próbę rehabilitacji zbrodniarzy oraz zniekształcanie historii. Reakcja Pekinu nastąpiła w kontekście obchodów 81. rocznicy kapitulacji Japonii w II wojnie światowej. Władze Chin i Korei Południowej regularnie sprzeciwiają się wizytom w Yasukuni, postrzegając je jako przejaw militaryzmu. Gadi Eisenkot, były szef sił obronnych Izraela, stał się głównym rywalem Benjamina Netanyahu przed nadchodzącymi wyborami, które odbędą się 27 października. Eisenkot, postrzegany jako kandydat moralny, podkreśla potrzebę niezależnej komisji śledczej dotyczącej wojskowych niepowodzeń związanych z atakami z 7 października 2023. Jego popularność rośnie, szczególnie wśród społeczności o niskich i średnich dochodach, a jego kampania przyciąga porównania do byłego premiera Itzhaka Rabina. Zmieniająca się pozycja Izraela na międzynarodowej scenie, a także napięte relacje z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi mogą wpłynąć na wynik wyborów. Donald Trump boryka się z wyzwaniami ze strony nowego pokolenia irańskich przywódców, którzy są trudniejsi do przewidzenia i bardziej skłonni do ryzyka. Po ataku na amerykańską bazę w Jordanii Iran wydaje się nie obawiać działań militarnych ze strony Stanów Zjednoczonych. Nowe kierownictwo irańskie stawia na nacjonalizm, co może wpłynąć na rozmowy z Omanem dotyczące kontroli żeglugi w cieśninie Ormaz. W tej sytuacji Trump może stanąć przed koniecznością przemyślenia swojej polityki wobec Iranu. W nocy Federacja Rosyjska przeprowadziła atak dronowy na prywatny budynek mieszkalny w obwodzie Dniepropietrowskim, w wyniku którego zginęło niemowlę, a 11 osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci. 7 osób, w tym jedno dziecko, jest w stanie ciężkim i trafiło do szpitala. Równocześnie w obwodzie chersońskim rannych zostało 28 osób, w tym jedno dziecko, w wyniku ataków na infrastrukturę krytyczną oraz budynki mieszkalne. Atakujący uszkodzili 6 bloków, 4 domy oraz inne obiekty, w tym supermarket i aptekę. Lokalne władze informują o znaczących zniszczeniach w regionie. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polska doświadcza kulminacji fali upałów z temperaturami sięgającymi nawet 35 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu prognozowane jest znaczne ochłodzenie, a nocami temperatura może spaść do około 10 stopni Celsjusza. W poniedziałek wystąpią większe opady deszczu, szczególnie na południu kraju, a druga połowa tygodnia przyniesie intensywniejsze burze. Możliwe, że nad Bałtykiem temperatury będą znacznie poniżej średniej. 3-miesięczny chłopiec zginął, a 11 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w wyniku nocnego ataku rosyjskich sił w obwodzie dniepropetrowskim. Stan 7 poszkodowanych, którzy trafili do szpitala, jest ciężki. Rosjanie zaatakowali także Zaporoże, gdzie uderzyli w zakład przemysłowy i centrum handlowe, raniąc 3 osoby. W obwodzie chersońskim ataki dotknęły 26 miejscowości, w wyniku czego 28 osób odniosło obrażenia, w tym jedno dziecko. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz obiekty infrastruktury krytycznej. W Pobierowie w Zachodniopomorskiem powstała nowoczesna winda, która umożliwia łatwy dostęp na plażę. Inwestycja, zrealizowana przez Urząd Gminy w Rewalu, obejmuje przeszkloną windę, pochylnie oraz schody, co ma ułatwić życie osobom z problemami z poruszaniem się oraz rodzicom z małymi dziećmi. Cały kompleks, w tym taras widokowy o powierzchni 175 m2, otwarto na początku sierpnia i kosztował ponad 4 600 000 zł. Budowa trwała pół roku i wymagała zastosowania specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych ze względu na lokalizację w skarpie klifu. Korzystanie z windy i tarasu jest bezpłatne. Nauczyciel z Łosinka, Robert Falaszek, odkrył w bursztynie rzadką muchówkę z rodziny Diopside, która żyła około 42-45 milionów lat temu. To jeden z 8 znanych przypadków tego rodzaju owada zatopionego w żywicy. Profesor Wiesław Krzemiński z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie potwierdził wyjątkowość znaleziska, które dostarcza cennych informacji o klimacie Europy w eocenie. Bursztyn zostanie poddany dalszym badaniom w Krakowie, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia ewolucji owadów. W Chorzowie przed meczem na Stadionie Śląskim doszło do starcia pseudokibiców dwóch drużyn, jednak policja szybko zareagowała, zapobiegając eskalacji agresji. Grupa 10 do 15 kibiców Lechii Gdańsk próbowała skonfrontować się z sympatykami ruchu Chorzów. Interwencja policjantów, którzy zabezpieczali wydarzenie, nastąpiła po około 30 sekundach. W wyniku incydentu nikt nie odniósł obrażeń, a jedna osoba została zatrzymana. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

Bej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajobdubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajobdubej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Na polskim rynku nieruchomości oszuści stosują metodę blokowania mieszkań, zmuszając właścicieli do obniżania ceny. Właściciele, chcąc uniknąć prowizji, często zamieszczają ogłoszenia w internecie, co przyciąga nieuczciwych kupujących. Kluczowymi sygnałami ostrzegawczymi są niższe niż standardowe zaliczki oraz pośpiech w zawarciu umowy notarialnej. Ekspert zaleca, aby transakcje odbywały się w jednym spotkaniu u notariusza oraz aby sprzedający wybierał notariusza i nie zgadzał się na zaliczki poniżej 10%. Prokuratorzy okręgowi już zajmują się sprawą ofiar oszustów, chociaż odzyskanie pieniędzy przez poszkodowanych może być wątpliwe. Załoga lotniskowca USS Abraham Lincoln spędza rekordowe 9 miesięcy na morzu. CO powoduje ogromny stres i problemy zdrowotne. Wśród trudności są braki w żywności, pleśń oraz problemy sanitarno-epidemiologiczne, które negatywnie wpływają na morale marynarzy. W związku z napięciem kilku żołnierzy podjęło próby skoku za burtę, a jeden z nich miał próbę samobójczą. Administracja Donalda Trumpa stoi w obliczu krytyki za długotrwałe misje. CO podkreśla trudności, z jakimi zmaga się amerykańska flota. Rodziny marynarzy ostrzegają, że załoga zbliża się do załamania. Piotr Skwieciński krytykuje propozycję deportacji Ukraińców w wieku poborowym, wskazując, że byłaby ona szkodliwa dla Polski. Podkreśla, że tacy Ukraińcy mają pozytywny wpływ na polską gospodarkę, a ich deportacja dotknęłaby głównie zwykłych ludzi, a nie rząd Ukrainy. Dodatkowo zaznacza, że wprowadzenie tej propozycji mogłoby zaostrzyć relacje między Polską a Ukrainą. Skwieciński zauważa, że w kontekście współczesnych wojen mobilizacja jest złożonym procesem, a nie tylko jednostronnym unikaniem walki. W Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce, doszło do kryzysu migracyjnego, gdy nagle przybyło 60 tysięcy nielegalnych imigrantów. Miasto, które nie jest częścią strefy Schengen, zmaga się z ograniczeniami w regulacjach migracyjnych, co dodatkowo komplikuje sytuację. Zmiany w Maroku nie wyjaśniają tego masowego napływu. CEO wskazuje na systemowe problemy w polityce migracyjnej Unii Europejskiej. Kryzys w Ceucie podkreśla brak solidarności między państwami europejskimi, co prowadzi do oddania kontroli nad migracją krajom autorytarnym. Policjantka z Gdyni, będąca na urlopie, pomogła dziewczynie, która wyskoczyła z jadącego samochodu na trasie Tuchomie-Lipnica. Nastolatka uciekła przed kierowcą, który groził jej śmiercią. Dzięki szybkiej reakcji policjantki oraz współpracy z policją w Bytowie, 23-letni kierowca został zatrzymany po około 20 minutach. Mężczyzna, poszukiwany do odbycia kary, usłyszał zarzuty dotyczące bezprawnego pozbawienia wolności oraz posiadania narkotyków. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Mija 5 lat od przejęcia władzy przez talibów w Afganistanie, co wiązało się z drastycznym ograniczeniem praw kobiet. Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła politykę talibów wobec kobiet i dziewcząt jako apartheid płci, wskazując na zakaz uczęszczania dziewczynek do szkół średnich. Talibowie wydali już 100 dekretów dyskryminujących kobiety, obejmujących m.in. zakazy wstępu do parków i podróży bez mężczyzn. Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla, że stabilizacja w Afganistanie jest niemożliwa bez zniesienia tych ograniczeń. Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się pod hasłem Polska Safe – Bezpieczna Polska. W wydarzeniu weźmie udział niemal 2000 żołnierzy reprezentujących wszystkie 5 rodzajów sił zbrojnych, a także 300 pojazdów i kilkadziesiąt statków powietrznych, zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Wśród atrakcji znajdzie się samolot wielozadaniowy F-35, który jest najnowszym nabytkiem polskich sił powietrznych. Defilada przyciągnie uwagę zarówno mieszkańców Warszawy, jak i gości z całego kraju. Siły Zbrojne Ukrainy złożyły gratulacje oraz podziękowania Wojsku Polskiemu z okazji Święta Wojska Polskiego. W komunikacie przypomniano o partnerskiej walce z Armią Czerwoną w 1920 roku oraz podkreślono znaczenie wspólnej walki przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. Ukraiński sztab generalny wyraził wdzięczność za wieloletnie wsparcie wojskowe, szczególnie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Współpraca z Polską ma przybliżać ukraińskie siły zbrojne do osiągnięcia pełnej kompatybilności ze wojskami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Socjolog Jason Ardei, najmłodszy czarnoskóry profesor na Uniwersytecie Cambridge, został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w południowym Londynie. W wieku 40 lat Ardei zmagał się z oskarżeniami o plagiat oraz manipulowanie opinią publiczną, co, jak przekazała jego rodzina, miało być dla niego zbyt dużym obciążeniem. Policja metropolitalna traktuje jego śmierć jako nagłą, ale nie budzącą podejrzeń. Ardei zrezygnował z wykładania na uczelni w ubiegłym tygodniu, a jego bliscy podkreślają, że przez lata był celem kampanii dezinformacyjnej. Naukowiec pozostawił dwoje dzieci. Lotnisko w Katanii na Sycylii wciąż pozostaje zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Planowane otwarcie o godzinie 15 nie oznacza natychmiastowego wznowienia wszystkich lotów. Między innymi lot do Warszawy zaplanowany na godzinę 16 został odwołany. Od początku obecnej aktywności wulkanu odwołano 36% z około 1900 planowanych lotów do Katanii, a 630 przekierowano na inne lotniska. Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii potwierdził, że erupcja trwa, a emisja popiołu rozprzestrzenia się w kierunku południowym. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że około 200 polskich turystów ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Morze Śródziemne osiągnęło rekordową temperaturę 33 stopni Celsjusza u wybrzeży Ibizy, co jest o 1 stopień i 0,2 wyżej od dotychczasowego rekordu. Wody w tym regionie są znacznie cieplejsze niż zwykle, z temperaturami wynoszącymi od 28 do 31 stopni Celsjusza, co stanowi anomalię termiczną przekraczającą 5 stopni. Tak wysokie temperatury mogą prowadzić do powstawania niebezpiecznych niżów, w tym medikane, które mogą wpłynąć na pogodę w Polsce. W nadchodzących tygodniach spodziewane są intensywne opady deszczu zarówno w Hiszpanii, jak i zwiększona ilość opadów w Polsce. Profesor psychologii z New York University, Jonathan Haidt, ostrzega przed masowym niszczeniem kapitału ludzkiego w skali globalnej. Twierdzi, że setki milionów młodych ludzi mogą stać się mniej inteligentni, mniej szczęśliwi i mniej kompetentni w wyniku wpływu nowych technologii, które są stosowane od dzieciństwa. Haidt określa tę sytuację jako wielkie przeprogramowanie społeczeństw, które może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji. Dalsze badania mogą być niezbędne, aby zrozumieć pełne skutki tego zjawiska. Donald Trump ogłosił zamiar uznania cieśniny Ormaz za terytorium Stanów Zjednoczonych, co może zaostrzyć konflikt z Iranem. Iran stanowczo odrzucił amerykańskie roszczenia do kontroli nad tym kluczowym szlakiem transportowym. Obecność amerykańskich sił zbrojnych w regionie jest na skraju wytrzymałości, co może wpłynąć na bezpieczeństwo w innych częściach świata. Dodatkowo, skandal na lotniskowcu USS Abraham Lincoln ujawnia problemy z warunkami dla załogi, a zmniejszenie zapasów amunicji ogranicza możliwości wsparcia sojuszników w Europie i Azji. Premier Polski Donald Tusk wygłosił mocne wystąpienie w Gdyni z okazji Święta Wojska Polskiego, podkreślając znaczenie czterech filarów bezpieczeństwa – bezpiecznych granic, realnych sojuszy, inwestycji w armię oraz rozwijającej się gospodarki. Zaznaczył, że zdrada i nieodpowiedzialność polityczna mogą osłabić bezpieczeństwo kraju, a także odniósł się do blokowania wydatków na zbrojenia oraz programu SAFE, który ma wartość 180 miliardów złotych. Tusk wspomniał również o kontrowersjach związanych z byłym wiceministrem sprawiedliwości. W tym roku na Jasną Górę przybyło 80 345 pielgrzymów, co oznacza wzrost o blisko 6 tysięcy w porównaniu do roku ubiegłego. Pątnicy przybywają różnymi środkami transportu, w tym pieszo, na koniach, rowerach oraz rolkach. Wzrosła także liczba pielgrzymujących rodzin z dziećmi, które stanowią 30% uczestników niektórych pielgrzymek. Sezon pielgrzymkowy trwa do sierpnia, a kolejne pielgrzymki przybędą na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, która odbędzie się 26 sierpnia. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. 97 milionów złotych długu. Młodzi Polacy nie płacą rachunków i mandatów. Inflacja w górę. Polska gospodarka przyspiesza. Polacy cenią widełki płacowe w ogłoszeniach i chcą większej jawności płac. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jakie państwo ma największą gospodarkę na świecie. Poprawna odpowiedź to Stany Zjednoczone. A najszybciej nadesłał ją pan Antoni Płaczek. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Minął rok, od kiedy ZUS wypłaca rentę wdowiom. Renta wdowia to połączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą. Rzecznik Mazowieckiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Ściwiarski wyjaśnia, że jedno świadczenie przysługuje w całości, a drugie w 15%.
2: Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełniać określone warunki. Mieć co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej. Nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.
1: I jeszcze jeden warunek należy spełnić. Nie można pozostawać w związku małżeńskim. Wśród osób, które nie korzystają z mobilnych aplikacji bankowych, 48% woli załatwiać sprawy w inny sposób, a 44% ma obawy dotyczące bezpieczeństwa. Wynika z badania Polaków portfel własny na bank w aplikacji, przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku. Co trzecia osoba z tej grupy nie chce instalować na swoim telefonie dodatkowego oprogramowania. Natomiast dla 19% aplikacje wydają się zbyt skomplikowane w obsłudze. Również 19% nie wie, jak zacząć korzystać z takich rozwiązań lub w ogóle aktywnie nie korzysta z usług finansowych. Listę barier uzupełniają problemy techniczne z telefonem oraz głosy o złych doświadczeniach z przeszłości.
0: Wtorek.
1: Ponad 80% Polaków uważa, że wyższe ceny paliw przełożą się na wzrost cen towarów i usług. Jednocześnie blisko 30% firm rozważa podwyżki cen, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitora.
3: Wyniki naszych badań pokazują interesującą zbieżność pomiędzy ocenami sytuacji rynkowej przez konsumentów i przedsiębiorców. Gospodarstwa domowe w pełni świadomie oczekują wzrostu cen wielu podstawowych produktów, towarów czy usług. Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem.
1: Ponad 20% firm bierze pod uwagę ograniczenie skali swojej działalności. Z kolei 36% właścicieli samochodów deklaruje, że zamierza rzadziej korzystać z własnego auta, wybierając częściej komunikację miejską, rower lub przemieszczanie się pieszo. Wydatki na emerytury i renty są większe niż łączne nakłady na zdrowie, edukację i naukę. Takie wnioski płyną z raportu Fundacji Obywatelskiego Rozwoju FOR. Wydatki publiczne w Polsce sięgnęły w ubiegłym roku niemal 2 bilionów złotych, co oznacza, że państwo kosztuje każdego z nas rocznie ponad 53 tysiące złotych, o przeszło 5 tysięcy złotych więcej niż w roku 2024. Z opracowania wynika również, że wydatki państwa osiągnęły poziom prawie 51% PKB, co daje poziom wyższy niż w Niemczech, Szwecji czy Danii. Ciąg dalszy nastąpi.
4: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my.

0: przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Ponad 97 milionów złotych zaległości mają osoby w wieku od 18 do 24 lat, podał BIG Info Monitor z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży. Blisko połowę tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon, internet, czynsze, a nawet alimenty. Problem dotyczy 31,7 tysiąca młodych dorosłych. Zdecydowana większość młodych, niesolidnych dłużników ma zaległości do 5 tysięcy. Największe problemy mają mieszkańcy województwa śląskiego, a najmniejsze świętokrzyskiego. W Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa o prawie do naprawy. Right to Repair. Ma ona zachęcić konsumentów do napraw zepsutych urządzeń zamiast ich wymiany na nowe. Producenci zostali zobligowani do naprawy sprzętu AGD i RTV po zakończeniu dwuletniej gwarancji. Powstanie też polska wersja platformy internetowej, która ułatwi znalezienie przedsiębiorcy wykonującego naprawy. Wyjaśnia Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Przedsiębiorcy będą musieli przede wszystkim udzielić dokładnej informacji konsumentowi na temat właśnie tej naprawy. To jest rzecz ta podstawowa, czyli ten obowiązek informacyjny, żeby spełnili. Po drugie, będą musieli tej naprawy dokonać w rozsądnym terminie i za rozsądne pieniądze.
0: Dyrektywa obowiązuje w Unii od 31 lipca, jednak jej stosowanie jest ograniczone, gdyż większość krajów członkowskich, w tym Polska, nadal nie wdrożyła jej zapisów do prawa krajowego. Nasz rząd ma się nimi zająć jesienią. Ponad 2 miliony Polaków może założyć osobiste konta inwestycyjne w ciągu pierwszych 3 lat ich obowiązywania. Od stycznia inwestycje do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, przypomina minister finansów Andrzej Domański.
3: To nie jest zmiana dla wąskiej grupy najbardziej zamożnych inwestorów. To rozwiązanie zaprojektowane przede wszystkim z myślą o osobach, które systematycznie budują swój kapitał i chcą robić to na lepszych zasadach niż dzisiaj.
0: W ramach OKI będzie można inwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych w akcje i fundusze i do 25 tysięcy w obligacje na lokatach. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Ostatnio głośno jest o cyberataku i możliwym wycieku danych z firmy MyDoctor, która zajmuje się prowadzeniem dokumentacji medycznej. W ręce cyberprzestępców mogły trafić oprócz informacji na temat stanu zdrowia pacjentów, numery PESEL i dane kontaktowe. Dane te mogą zostać wykorzystane do prób wyłudzeń, dlatego wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka przypomina, jak zastrzec PESEL.
4: PESEL możemy zastrzec tak naprawdę na 3 sposoby. Najprościej jest to zrobić w aplikacji MOBYWATE, jeżeli takową posiadamy. Wtedy w sekcji usługi można sobie wybrać zastrzeż PESEL. To jest bardzo proste, to się dzieje w czasie rzeczywistym, czyli właściwie klikamy i od razu ten PESEL jest zastrzeżony. Tą samą drogą możemy go odstrzegać, czyli znowu wejść do aplikacji Obywatel, kliknąć odstrzeż PESEL, tam będziemy mieć możliwość wyboru, czy chcemy to zrobić permanentnie, czy tylko czasowo. Jeśli tylko czasowo, to możemy ustawić czas, po którym ten PESEL się sam zastrzeże, czyli już nic nie będzie trzeba robić, PESEL się odstrzeże na chwilę i po określonym czasie będzie znowu zastrzeżony. To jest ten pierwszy sposób. Drugi sposób to jest przez stronę internetową, czyli portal gov.pl. Tam można się zalogować profilem zaufanym, dowodem osobistym przez aplikację bankową i tam również możemy ten PESEL zastrzec, odstrzec na zasadzie podobnej jak w obywatelu, czyli również w czasie rzeczywistym. I trzecia opcja, trochę bardziej skomplikowana logistycznie dla osób, które nie posiadają dostępu do tych środków cyfrowych, można pójść do urzędu gminy, złożyć tam stosowny wniosek i wtedy można ten PESEL zastrzec, tą samą drogą też można go odstrzegać.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: 3%. Tyle w lipcu wyniosła inflacja. Dane Głównego Urzędu Statystycznego są zgodne z jego wcześniejszymi prognozami i oczekiwaniami. W ciągu roku ceny usług wzrosły o 5,5%, a towarów o 2%. W porównaniu miesiąc do miesiąca inflacja wzrosła o 0,8%. Względem czerwca najszybciej rosły usługi transportu o 7,4%, rekreacji, sportu i kultury o 3,6% i informacji i komunikacji o 1,6%. Potaniało za to odzież i obuwie o 4,1%. Nadal taniała też żywność i napoje bezalkoholowe o 0,8%. Polska gospodarka przyspieszyła. PKB Polski urósł realnie w drugim kwartale o 3,8% rok do roku, podał w szybkim szacunku GUS. Pełne dane o polskiej gospodarce poznamy na koniec sierpnia. Ponad 41 miliardów transakcji zbliżeniowych kartami zrealizowano w drugiej połowie ubiegłego roku w krajach Unii Europejskiej. To blisko 90% wszystkich płatności kartą w sklepach w Unii, podał Polski Instytut Ekonomiczny. Cyfryzacja płatności pokazała jednak, że europejski rynek jest zależny od pozaeuropejskich dostawców infrastruktury płatniczej. Jak podaje Europejski Bank Centralny, mniej więcej 2/3 transakcji kartowych w strefie euro obsługiwanych jest przez globalne schematy Visa i Mastercard.
0: Piątek.
1: 70% pracowników uważa, że podawanie widełek wynagrodzeń w ogłoeniach o pracę ma dla nich duże znaczenie, a przeszło 60% popiera większą jawność płac w swoich firmach. Tak wynika z barometru polskiego rynku pracy. Praktyka pracodawców nie nadąża jednak za tymi oczekiwaniami, mówi Monika Banyś-Pator z Personal Service.
2: Na razie tylko 30% firm publikuje stawki we wszystkich ofertach pracy, a 24% robi to wyłącznie przy wybranych rekrutacjach. I oczywiście tutaj duże znaczenie ma unijna dyrektywa, która co prawda nie nakazuje wprost publikowania widełek w ogłoszeniach, ale może być impulsem do większej transparentności.
1: Jawność wynagrodzeń jest ważniejsza dla kobiet i dla osób z wyższym wykształceniem. Od września do listopada w czterech województwach – podlaskim, podkarpackim, lubelskim i warmińsko-mazurskim – będzie można wykorzystać czeki turystyczne o wartości od 300 do 600 zł. Resort Sportu i Turystyki chce w ten sposób wspierać regiony, które mogły bardziej niż inne ucierpieć w wyniku wojny w Ukrainie. Co do zasady będą mogły z niego skorzystać osoby po 60 i posiadacze karty dużej rodziny, ale na przykład na Podkarpaciu rozszerzono tę grupę na wszystkich dorosłych Polaków.

0: pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Międzynarodowy Dzień Młodzieży to ustanowione w 1999 roku przez ONZ święto, które ma na celu promowanie prawa i potrzeby młodych ludzi, zachęcenie ich do aktywności społecznej oraz pokazanie ich głosu w sprawach globalnych. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, kiedy dokładnie obchodzimy to święto. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, odpowiedział na krytykę prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Prezydent podkreślił, że Wojsko Polskie kieruje się hasłem Bóg, honor, ojczyzna, jednak Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że w tym roku hasłem jest Polska SAFE, bezpieczna Polska. Wyjaśnił, że S oznacza sojusze, a armię F fabryki, a E Europę, podkreślając, że te filary są nie na sprzedaż i nie do zastąpienia. Minister zaznaczył znaczenie tych elementów dla bezpieczeństwa Polski. W Afganistanie dziewczynki od 5 lat nie mogą uczęszczać do szkół, jednak niektóre z nich uczą się w tajnych placówkach zorganizowanych przez aktywistów. Parasto Hakim prowadzi sieć ponad 40 nielegalnych szkół dla dziewcząt, gdzie uczennice uczą się przedmiotów takich jak historia czy literatura, przestrzegając surowych zasad bezpieczeństwa. Mimo trudnych warunków, dziewczynki marzą o dalszej edukacji na uczelniach za granicą. Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że 80% dziewcząt w Afganistanie nie uczy się ani nie pracuje, a około 2 miliony nie ma dostępu do szkoły średniej. Sytuacja ta jest jeszcze bardziej dramatyczna dla dorosłych kobiet, które nie mogą studiować na uniwersytetach ani w instytutach medycznych. O godzinie 12 w Warszawie rozpoczęła się defilada wojskowa, w której wzięło udział około 2000 żołnierzy oraz 300 maszyn. Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego upamiętniają Bitwę Warszawską z 1920 roku. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że najważniejsza jest inwestycja w polskiego żołnierza, a nie w sprzęt, wskazując na znaczenie patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny. Zaznaczył również, że klucze do polskiego bezpieczeństwa muszą być w Warszawie, nie w innych stolicach Europy. W kontekście programu SAFE stwierdził, że na sztandarach Wojska Polskiego powinny widnieć wartości takie jak Bóg, honor i ojczyzna. Prezydent wręczył nominacje generalskie i admiralskie 21 oficerom w Dniu Święta Wojska Polskiego. 6 oficerów, w tym Mariusz Chmielewski i Tomasz Jadczak, awansowało na stopień generała dywizji, a Piotr Sikora został kontradmirałem. 14 oficerów, w tym 13 pułkowników, otrzymało pierwszy stopień generalski. Nominacje wręczane są w ważnych datach państwowych. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham, ustanawiając jednocześnie nowy rekord Polski z czasem 3 godziny 19 minut i 50 sekund. W zawodach triumfowała Włoszka Sofia Fiorini, która poprawiła rekord świata na 3 godziny 15 minut i 11 sekund, a brąz przypadł Hiszpance Raquel González z czasem 3 godziny 20 minut i 49 sekund. Zdziebło, która wróciła na podium po 4 latach, wyraziła radość z osiągnięcia, podkreślając, że medal cieszy ją bardziej niż ten zdobyty w Monachium w 2022 roku. To 4 medal Polaków podczas czempionatu w Birmingham, po wcześniejszych sukcesach Ewy Swobody, Pis Krzyszowskiej oraz Jakuba Szymańskiego. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W sobotę po godzinie 10 rano ratownicy wyłowili ciało niezidentyfikowanego mężczyzny z wody w chałupach. Akcja poszukiwawcza została zainicjowana po zgłoszeniu do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego. Ciało zostało przetransportowane na brzeg i przekazane policji, która obecnie ustala tożsamość zmarłego oraz okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Policja nie potwierdziła, czy jest to osoba, której poszukiwania były prowadzone. Kalifornia zmaga się z poważnymi problemami, takimi jak skrajne różnice w bogactwie oraz klęski żywiołowe, które wpływają na jakość życia mieszkańców. Pożary lasów i brak wody stają się coraz bardziej powszechne, a erozja społeczna oraz zmiany klimatyczne podważają historyczny wizerunek stanu jako krainy marzeń. Mimo że Kalifornia była miejscem innowacji i kulturowych zmian, obecnie jej ideały są zagrożone przez realia życia. W literaturze coraz częściej pojawiają się tematy katastrofy klimatycznej, co odzwierciedla zmieniający się obraz tego regionu. W Warszawie trwa defilada wojskowa z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W wydarzeniu uczestniczy około 2000 żołnierzy oraz 300 jednostek sprzętu, w tym nowoczesne maszyny jak Borsuki, K2 i wyrzutnie Patriot. Defilada rozpoczęła się od pokazu desantu spadochroniarzy, a wśród prezentowanych samolotów znalazły się rządowe Boeing 737, Gulfstream G550 oraz myśliwce Rafaeli i F-35. W Gdyni odbywa się równocześnie parada morska, na której obecny jest Donald Tusk. Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało ponownie otwarte po 8 dniach paraliżu spowodowanego aktywnością wulkanu Etna i emisją pyłu wulkanicznego. Decyzja o wznowieniu pracy portu lotniczego ogłoszona o godzina 14 jest wynikiem obniżenia stopnia alarmu z czerwonego do pomarańczowego, co wskazuje na uspokojenie sytuacji. W ciągu ostatnich dni odwołano kilkaset lotów, w tym wiele z Polski, co dotknęło ponad 100 tysięcy pasażerów. Zamknięcie lotniska miało miejsce w szczycie sezonu wakacyjnego, co zmusiło wielu turystów do zmiany planów. Linie lotnicze oraz biura podróży intensywnie pracowały, aby pomóc pasażerom w tej trudnej sytuacji. 2,5-metrowy pyton spowodował pożar w szkole Forest w stanie Virginia, po tym jak wymknął się z terrariem i przewrócił lampę grzewczą. Pożar szybko rozprzestrzenił się na drugie piętro budynku, uszkadzając 8 klas. W wyniku zdarzenia zginął jeden z klasowych żółwi. Strażak ratownik medyczny Ryan Owen, który jako jeden z pierwszych wszedł do płonącego budynku, zauważył węża i szybko go obezwładnił, a następnie przekazał właścicielowi. Biuro Straży Pożarnej Hrabstwa Bedford potwierdziło, że pyton był przyczyną pożaru. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Na każdą pogodę, piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my. Radio.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 14 na DK86 między Łagiszem a Będzinem trwają koszenie poboczy przy jezdni prawej.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Oczy radia szumią, fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
2: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: amerykańsko nam się zrobiło. Yering Bay Television Star, bo ostatnio było, jak dobrze pamiętam, o radiu, chociaż...
1: Ostatnio było dużo traumatycznych sytuacji, w ogóle od tego zacznijmy.
0: No, były bardzo ciekawe piosenki.
1: Już wiecie, ale... dlaczego nas nie było przez miesiąc?
0: Musiałaś odreagować po prostu. Tak, tak jest. Ale już jesteśmy i 281. wydanie magazynu RTV powolutku nam się rozkręca. To dzisiejsze wydanie to myślę, że może być pod takim tytułem przewodnim Uf, jak gorąco. U ciebie też taki upał?
1: Owszem, ale zważ, że do niedawna byłam poza granicami tego kraju i wysokie temperatury towarzyszyły mi nieustannie, więc teraz
0: jesteś
1: nawet
0: przyzwyczajona.
1: Mimo tego, że w Polsce jest ciepło, to jest taka myśl, czymże to jest
0: no
1: wobec
0: tak.
1: tego, co oferują ciepłe
0: no,
1: kraje.
0: No to jest prawda, bo ja też w ciepłym kraju jakiś czas temu byłem, co prawda może właśnie, no bo ja byłem w maju, ty byłaś ostatnio i tak. Tutaj może ta różnica tych kilkunastu tygodni być taka, że i być powodem tego, że ja te temperatury jakoś tak intensywniej odczuwam, ale rzeczywiście no jest gorąco, a wyjazdy wakacyjne jeszcze do ciepłych krajów, no to faktycznie to jest po prostu, no trzeba się liczyć z tym, że tam będzie jeszcze cieplej.
1: No ale po to się chyba tam właśnie podróżuje oraz po to, żeby sił nabrać, między
0: oczywiście.
1: Innymi w takim celu, aby do słuchaczy przyjść właśnie z nową energią i żeby powrócić wreszcie, bo tak te nasze dżingle to troszeczkę naginają prawdę, informując, że w każdą sobotę, bo zdecydowanie
0: no my
1: z każdą
0: się staramy.
1: Sobotą to ostatnio nie ma wiele wspólnego. No ale czasem nie ma nas, czasem nie ma newsów, ale dzisiaj jest jedno i drugie, czyli zarówno news, jak i prowadzący w składzie niezmienionym, chociaż ostatnio mówiłam, zastanawiałam się, prawda, jak to się ma potoczyć, ale docencie, miesiąc mi to zajęło, podniosłam się i jesteśmy w składzie niezmienionym. Ten, który ostatnio próbował mnie skrzywdzić, ale byłam silna. Michał Dziwisz.
0: I ta, która się nie poddała i ja myślę, że ten proces dojrzewania do...
1: Dobra, już tam nie gadaj.
0: Do rozpoczęcia takiej jakby i do wyrażania większej sympatii dla naprawdę dobrej muzyki jeszcze przed nią, czyli Milena Wiśniewska.
1: Bardzo dużo wyrażam sympatii do bardzo dobrej, różnej muzyki. Będzie aha. u nas też różna dobra muzyka dzisiaj i będą różne ciekawe informacje. Częściowo zaległe, częściowo będziemy wybiegać w przyszłość, bo taki czas właśnie jeszcze wakacyjny, kiedy szykujemy się na te jesienne ramówki, powoli trzeba by zacząć gromadzić informacje. My jeszcze nic w folderze nie mamy, Michale, ale to trzeba zacząć ogarniać.
0: Nie mamy, ale mamy taki drugi fajny folder teraz i tam jest już dużo.
1: Trochę gromadzi zasoby
0: tak,
1: i potem te zasoby
0: sam gromadzi.
1: Trzeba przesiać. No, widzicie, jaka magia się teraz odbywa. Różne są rzeczy. Będziemy w każdym razie przesiewać, gromadzić, zbierać, ale na ten moment, ponieważ nie spodziewamy się, aby z kolei w przyszłym tygodniu znowu, żebyśmy nagromadzili nie wiadomo ile, to będziemy troszeczkę w przyszłość wybiegać, informować o różnych wydarzeniach muzycznych, ale też będą informacje personalne, również te nie najweselsze, ale zaczniemy właśnie muzycznie i wesoło. To tak nam się troszeczkę nietypowo w tym roku to ułożyło, natomiast gdyby nie to, to istotnie słuchacze, którzy odtworzyliby tę audycję w jakimś losowym momencie za kilka lat, to w ogóle mogliby nie wiedzieć, z którego roku będzie ten program, bo to, o czym teraz będziemy mówić, jest stałym elementem o tej porze. Ale zadam ci takie pytanie, no bo zdarza się tak, na pewno wielu osobom się zdarzyło, że zostały zaproszone na jakieś wesele, no i aha. były na tym weselu, ale następnego dnia były poprawiny i z aha. jakichś powodów, bo gość nie mógł, gość już nie chciał, gość miał dosyć, na tych poprawinach się nie pojawił, był tylko na weselu. Aha. Natomiast czy jest w ogóle możliwe, legalne i kulturowo uwarunkowane, żeby postąpić odwrotnie, czytaj, nie ma cię na weselu, ale przychodzisz na poprawiny?
0: Ja myślę, że nie ma w tym absolutnie nic zdrożnego pod warunkiem, że przyniesiesz ze sobą kopertę.
1: Może nie wykluczone, nie mam ślubnych doświadczeń, także trudno mi powiedzieć, ale jak tam się z państwem młodym dogada i powie, słuchaj, no w dzień wesela mam, nie wiem, drugie wesele na przykład kogoś innego, albo coś tam się jeszcze dzieje, ale na poprawiny przyjdę, ale to wtedy wiecie, jest się takim właśnie wyjątkowym gościem, bo wszyscy na tych poprawinach właśnie poprawiają.
0: Oni a ty dopiero zaczynasz.
1: A wy zaczynacie, jesteście ponad tymi wszystkimi ludźmi, z tymi świeżymi siłami. No i właśnie to nas zaciekawiło, ta sytuacja, taka może nie powszechna, ale jednak możliwa, I z tego względu w takiej nietypowej formie poinformujemy Was w tym roku o Festiwalu Weselnych Przebojów. Tak naprawdę to oczywiście naginamy narrację pod rzeczywistość, bo rzeczywistość jest taka, że nie było nas ostatnio przez czas długi i nie było możliwości powiedzenia o Festiwalu Weselnych Przebojów, który zaczął się wczoraj, a dziś są poprawiny, więc no nie ma sensu informowania szczegółowego o tym, co było, a nie jest, dlatego że jak wiemy, nie pisze się w rejestr, ale jest sens, aby Was jeszcze zaprosić na te poprawiny, które właśnie dziś Telewizja Polsat i nie tylko ona pokaże. Po prostu z Mrągowa to miasto jest miastem, w którym dzieje się wiele. Miastem przygniecionym ciężarem różnych traum muzycznych, prawda? Nie, wybierzcie no, co lepsze.
0: Tam się dzieją bardzo ciekawe i interesujące rzeczy, między innymi piknik Panty.
1: Masło maślane, ciekawe, interesujące. Tak. No, aż po prostu, aż musisz piknik... używać słów, które znaczą to samo.
0: Oczywiście, żeby podkreślić. I jeszcze piknik country, myślę, że jest to też takim słowem bliskoznacznym do tych wszystkich, których użyłem.
1: Nie, nie, to wiesz, w szkole były takie różne tam ćwiczenia, że podaj synonim, podaj antonim, to ci nie wychodziło, nie?
0: To mi bardzo dobrze zawsze wychodziło. Ja w ogóle byłem bardzo dobry z gramatyki kiedyś, teraz może już gorzej.
1: Ja też byłam kiedyś z dzień dobra. Aż chyba ktoś do Michała dzwoni po to, żeby mu powiedzieć, że gada głupoty w tym radiu. To się dzieje.
0: Być może.
1: Natomiast, tak tylko odnotowując, no to wczoraj w tym Mrągowie pojawili się Ela Romanowska i Rafał Maserek. No i właśnie to jest to. Gdyby nie to, że informujemy o tym tak jakoś od środka, to byście mogli zastanowić się, czy w ogóle mamy 2020, 2022, 2005, który mamy rok? Przecież wiecznie tam Romanowska i Maserek. Chociaż dobra, oddajmy sprawiedliwość, że tam potem się pojawiały inne pary, które sobie przyrzekały w ramach tego wesela, a oni tam byli jakimś doradczym głosem, jako ta para z dłuższym stażem. No ale tutaj oni poprowadzili to wydarzenie, ponieważ jest dziesięciolecie Festiwalu Weselnych Przebojów i oni odnowili swoją małżeńską przysięgę. Nie wiem, nie pamiętam, dziesiąta rocznica, która to jest, zgodnie z tą całą terminologią, czy tam pierwsza jest papierowa i tak dalej, no ale oni taką jakąś okrągłą dziesiątą rocznicę mają i stąd to ich weselie, odnowienie przysięgi, a jeszcze w tej wyjątkowej ceremonii towarzyszyli im Ilona Krawczyńska i Piotr Gumulec. I tylko tak pokrótce odnotowując, zresztą może ktoś to oglądał, to wie jeszcze lepiej od nas, co tam się działo, ale tam mieli wystąpić, więc pewnie wystąpili Zenon Martyniuk, Boys Classic, Mik, Piersi, Kaja, Andrzej Piaseczny i Dariusz Kordek. Może jako to swoje alter ego Mariano, jak to występował chyba na Sylwestrze w Telewizji Republika. Ale to nie są to wszyscy, natomiast to już za nami, teraz z nowymi siłami dziś poprawiamy. 15 sierpnia przyjdzie właśnie czas na tradycyjne poprawiny, a na scenie pojawią się Sławomir i Kajra. Oni też prawdopodobnie będą tam zawsze i ten weselny pyton w wielu miastach polskich będzie pełznął, jak tam jest, że i Bytom, i coś tam z kobitą, ze mnie odbitą. Tak. Halina Młynkowa, Natasza z Kolim. Mam nadzieję, że na stole poprawinowym położy tamte swoje skolimowe parówki, czy co on tam sprzedaje. Mirosław Kalisiewicz. Kolejna impreza, podczas której pada to nazwisko i ktoś może dalej nie wiedzieć, o co z nim chodzi, ale to jest ten biznesmen, przedsiębiorca, który jakoś się prawdopodobnie angażuje w te wydarzenia muzyczne, na których występuje. No i właśnie on daje hajs, ale przy okazji mówi, że lubi śpiewać, więc dają mu zaśpiewać jakiegoś białego misia albo coś w tym rodzaju.
0: I ty w tym momencie cieszysz się, że nie mam hajsu?
1: Bardzo. Ogromnie. Wszystko przepuściłeś na telefon i inne tam wydatki.
0: Tak jest.
1: I już nie masz. Kolejny artysta to jest taki, który ma ślubne doświadczenie, bo 2 tygodnie dziś mijają od ślubu boskiego Rafała Brzozowskiego. Bardzo takiego nieoczekiwanego, bo to było jakoś było długo utrzymywane w tajemnicy i chyba szybko zaplanowane, no ale się odbyło. Także Rafał już ma doświadczenie, więc poniekąd będzie poprawiał tam swoje własne świętowanie. Klasik Szaza, Andrę, Michał Milowicz, Bajer Full i Babyful. I oni wszyscy zadbają o to, aby taneczna atmosfera nie opuszczała Mrągowa do ostatnich minut koncertu. A o muzyczną oprawę tego wieczoru ponoć zadba orkiestra pod dyrekcją Marcina Partyki. I to mnie zastanawia, czy te zespoły typu Bayerful będą śpiewać z orkiestrą, czy o co tutaj chodzi do końca. No ale być może z niektórymi wykonawcami orkiestra zagra. O odpowiednią dawkę tanecznej energii ma zadbać DJ Mietek. Nie wiem, o co chodzi, czy on będzie grał jakieś sety pomiędzy tymi piosenkami, a może my go jednak w telewizji nie zobaczymy, tylko on będzie w czasie reklam. No trudno powiedzieć, jak chcecie DJ-a Mietka mimo wszystko wypatrzyć, to musicie to dzisiaj oglądać. I transmisja się rozpocznie dziś o 19.55 w Polsacie. Będzie to też transmitować Polo TV. Znalazłam wstępnie, że oni zaczynają jeszcze wcześniej, bo o 19.30. Możliwe, że to tam też dłużej jeszcze potrwa, bo przed 23.00 w Polsacie Głównym się ma skończyć. Także to, że poprawienie, to nie znaczy, że krótka impreza. Impreza jak najbardziej jest rozbudowana i zaawansowana, także możecie dzisiaj zrobić taką rzecz, której nigdy nie zrobiliście, być na poprawinach, jak nie byliście na weselu. Natomiast no, wspomnieliśmy o tym, że Maserek i Romanowska tam już odnawiają 10 raz tę swoją przysięgę, ale może jednak mimo wszystko Polsat mógł sięgnąć po jakąś parę, która jeszcze nie była w to wydarzenie zaangażowana i być może, gdyby tak zrobili, to decyzja tej pary byłaby inna. A tak się stało, jak się stało. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Wel, Kurzopki, nie zostały zaangażowane w Festiwal Weselnych Przebojów, a oni byli przecież by świetną parą, żeby tam celebrować swoje uczucie. I myślę, że to tak naprawdę było podstawowym powodem ich decyzji, która jest taka, że oni w ogóle całkowicie odchodzą z Polsatu. Myślę, że byli rozżaleni, zobaczyli, ile może być tego Maseraka. Po prostu, dlaczego nie my? I odeszli. Tak naprawdę sami sobie odpowiedzcie, czy to jest prawda. No oni ogólnie właśnie mieli tylko taką tam fuchę, że prowadzili program Halo tu Polsat. No i właśnie nie dostawali innych propozycji, macie efekt. Napisali w swoich socialach na ten temat. Pragniemy poinformować, że wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z telewizją Polsat. Czyli to nie jest tak, że wiecie, nagle coś przerwali, bo się pokłócili, skończył się kontrakt. Nie ma przedłużenia kontraktu i tyle. I jeszcze jednocześnie zapowiedzieli, najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z wami podzielimy.
0: Czyli wniosek z tego pewnie taki, że będzie ich dużo na Insta.
1: Tak, myślałam, że oni mają bardzo rozbudowaną markę osobistą. Kurzopki to jest w ogóle super marka. Oni byli jedną z par prowadzących Halo tu Polsat od startu tego programu pod koniec sierpnia 2024 roku. Oczywiście wcześniej byli gospodarzami Pytania na Śniadanie. O innych przejawach ich działalności nie będziemy mówić, no bo chyba wszyscy znają Kurzopki. No mówi się po prostu, że oni byli bardzo kosztowni. I że pojawili się w tym programie u jego początków, wypromowali go, no i szłoby na nich dalej dużo hajsu, a widocznie Polsat, tak jak ty, nie masz tak dużo hajsu. I może tu się po prostu rozeszło właśnie o pieniądze i lepsze pieniądze Kurzopki będą miały z promowania jakichś produktów na Instagramie. No, musi zresztą być w tym coś, że Polsat, jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, to ostatnio stoi nie najlepiej, bo to właśnie oszczędności są wymieniane jako jeden z powodów kolejnej zmiany w samej grupie Polsat, kolejnej rezygnacji z pewnego programu. I to się łączy ściśle, mam takie wrażenie, z tym, o czym mówiliśmy przed naszą nieobecnością długą, bo wtedy wam relacjonowaliśmy, że z Polsatu po 23 latach znika interwencja. No ale wtedy można było sobie jeszcze powiedzieć, okej, ale w grupie Polsat jest inny program, którego celem jest nagłaśnianie niewłaściwego traktowania przez na przykład urzędy pokrzywdzonych ludzi. Tym programem jest Państwo w Państwie, więc być może część tematów interwencyjnych tam przejdzie. No nie przejdzie, bo program Państwo w Państwie też także znika od jesieni z anten Polsatu i Polsat News. Wirtualne media dowiedziały się od anonimowego źródła, że o tym zdecydował dział programowy, a wyniki oglądalności jego zdaniem nie były wystarczające. Ten program, przypomnijmy, był emitowany w niedzielę od 19.30 w Polsacie było pierwszych 25 minut i w Polsat News, gdzie ten program trwał do 21. No i był finansowany z budżetu głównej anteny, dlatego też decyzja o jego zakończeniu należała do działu programowego kierowanego przez Edwarda Miszczaka. No i właśnie mówi się w związku z tym, że to oszczędności mogły być jednym z powodów, dla których podjęto taką decyzję. Podobnie jak w przypadku interwencji, o tym mówiliśmy, w Polsat News może pozostać część zespołu programu, no ale to też się mówi, że to na pewno nie będzie duża część tego zespołu, no bo nie są w stanie im zaoferować stanowisk, aczkolwiek jeżeli chodzi o interwencję, o zespół interwencji, to jeden z jego dawnych członków będzie miał nowy program w Polsat News od września i o tym sobie powiemy oczywiście w odpowiednim momencie, także komuś tam się udało pracę zachować. Oczywiście tutaj będą indywidualnie prowadzone rozmowy z tymi wszystkimi osobami. To o tym zniknięciu mówi się, że ono będzie od września, no bo teraz programu nie ma i tak, no bo to jest taki typ programu, który ma wakacyjną przerwę, nie tak jak w przypadku interwencji, która wakacyjnej przerwy nie miała, ale ucięto ją po prostu z końcem lipca, zamiast nawet zrobić to z nadejściem nowej ramówki. Ten program, który znika teraz, czyli Państwo w Państwie, trafił na antenę w październiku 2011 roku i był on pomysłem kogo? Tej samej osoby, która podobno wymyśliła interwencję, czyli znowu chodzi o pomysł Zygmunta Solorza, którego to pomysłu się pozbywają, co jest bardzo ciekawe. Audycja ujawniała przypadki nadużywania prawa i nepotyzmu w relacjach państwo-przedsiębiorca oraz państwo-obywatel, wskazywała nieuczciwych urzędników i upominała się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych. Każdy odcinek był poświęcony jednemu tematowi. Program prowadził Przemysław Talkowski. No i oczywiście, tak jak w przypadku interwencji, za swoją pracę redakcja Państwa w Państwie była wielokrotnie nagradzana, już nie będziemy tych wszystkich nagród przywoływać. Także chyba podsumowanie nasze tego wszystkiego jest takie, że nie dzieje się dobrze z tym Polsatem. Nie wiem, czy czytałeś taką wypowiedź, to był jakiś wywiad z Edwardem Miszczakiem w wirtualnych mediach chyba, czy gdzieś, gdzie on mówił o tym, że w kontekście zniknięcia interwencji, że tak na dobrą sprawę, no to kiedyś zaistnienie takiego programu jak interwencja na głównej antenie było logiczne, bo nie było kanałów tematycznych i trzeba było pomieścić informacje, publicystykę, sport, rozrywkę i tak dalej na jednej antenie, a teraz już nie ma takiej konieczności i w ogóle w przyszłości to najlepiej by było, jakby nawet informacje zniknęły z Polsatu i została tam sama rozrywka.
0: Tak, słyszałem też tę wypowiedź pana Miszczaka. No cóż, czy to dobrze? Nie sądzę, ale z drugiej strony, no, Polsat czy jakakolwiek inna prywatna stacja telewizyjna to jest biznes i no, oni podejmują wszelkiego tego typu decyzje, no, opierając się o jakieś dane, które myślę, że mają. No, to raczej nie jest na zasadzie takiej, że a dobra, to w sumie wyrzucimy sobie taki i taki program z ramówki. Więc jeżeli im wychodzi, że na przykład grupa docelowa Polsatu, tej głównej anteny Polsatu, lubi oglądać paradokumenty, sitcomy i jakiś tam film od czasu do czasu, a na programach informacyjnych zmienia kanał, no to może,
1: no tak,
0: no to może i coś rzeczywiście w tym jest. Z drugiej strony mają kanały informacyjne i prawdopodobnie właśnie te widownie będą chcieli jakoś tam w te miejsca przekierowywać.
1: Ja bym zostawiła informacje chociażby w takim najmniejszym zakresie, żeby człowiek trafił na nie nawet przypadkiem, właśnie ten, który nie włączy kanału informacyjnego, żeby tak mimochodem pomiędzy gliniarzami jednymi a drugimi się czegoś dowiedział o tym.
0: Tylko wiesz co, tak z drugiej strony...
1: Ale wiem też, że ten człowiek ma pilota i może to przechodzić.
0: To nawet, wiesz co, to nawet nie o to chodzi, ale wydaje mi się, oczywiście wiadomo, że jeszcze to starsze pokolenie, no to inaczej konsumuje media i treści, ale z drugiej strony to w dzisiejszych czasach to jeżeli chcesz być na bieżąco, to sobie konfigurujesz aplikację w telefonie i wyślę ci powiadomienie zdecydowanie wcześniej niż o godzinie tam, nie wiem, 18:50,
1: no to
0: żebyś się z tym zapoznała.
1: No to nie musimy dyskutować o dostępie do informacji w 2026 roku. Piszcie, co wy sądzicie na ten temat. Czy to jest dobra linia, jaką obiera Polsat, aby ostać się tylko takim kanałem rozrywkowym i rezygnować całkowicie z innych treści, czy jednak w minimalnym zakresie, ale one tam powinny być, to są bardzo poważne sprawy, a tak jak powiedziałeś, jest gorąco, więc nie ma co się nimi tak zajmować, bo są wakacje, więc trzeba się jeszcze pobawić, na przykład na poprawinach. I w związku z tym, no myślę, że to może być przekaz dla takich osób, no bo teraz ludzie tak żyją, prawda, że niekoniecznie chcą formalizować te swoje relacje, wolne związki i tak dalej, a wychodzi na to, że czasami jednak opłaca się ów związek zawrzeć, bo na przykład można trafić na taką osobę w twoim życiu, która owszem, da ci wszystko, absolutnie ci wszystko, herbaty z cytryną, ciastko z dziurką, no co chcesz. Wszystko to, co lubisz, ale jest jedna taka rzecz, którą da nieco później, bo siebie da po ślubie. I po to właśnie są śluby i wesela. O tym przed laty z bratankami zaśpiewała Halina Młynkowa. Oczywiście już teraz bez bratanków, ale występuje, na poprawinach się pojawi, więc być może o tym, że siebie da po ślubie, również piosenkę przypomni.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: No tak, to mieliśmy Polsat, a teraz mamy publicznego nadawcę.
1: Tak, gdzie również będzie muzycznie, ale na to będzie sobie trzeba trochę poczekać, konkretnie tydzień. Także tutaj uwaga, mówimy o sobocie, ale nie o tej, która trwa właśnie, tylko przez tydzień będziecie, wasze apetyty będą podsycane w kierunku tego, aby włączyć telewizyjną dwójkę oraz TVP VOD, ale ja na to w ogóle nie mam apetytu, żeby włączać tę straszną stronę, straszny serwis TVP VOD, ponieważ no nie tak. Darzy go sympatią, aczkolwiek z drugiej strony jakoś może bym nawet spróbowała to zrobić, bo interesuje mnie to, co tam się wydarzy. Moim zdaniem to jest naprawdę fajna gratka, że Telewizja Polska nawiązała współpracę z Męskim Graniem, czyli trasą koncertową, która w największych polskich miastach się pojawia już kolejny rok i wypełnia tam weekendy koncertami, występami licznych artystów, co przyciąga bardzo liczną publiczność. I Telewizja Polska, no wiecie, no to jest biletowane ogólnie wydarzenie, nie? Tam spore pieniądze się płaci, żeby tam być. I Telewizja Polska nawiązała z nimi współpracę, będąc patronem medialnym i po raz pierwszy wyemituje koncerty Męskiego Grania na żywo. Bo w sobotę 22 sierpnia mamy finał tej trasy w Warszawie i w tę transmisję będzie zaangażowana telewizyjna dwójka i serwis TVP VOD. W tych dwóch miejscach będzie można zobaczyć kulminacyjny koncert Męskiego Grania, konkretnie występ zespołu Męskie Granie Orkiestra 2026. W jego skład wchodzą Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. No bo jest też właśnie taka ta tradycja dla tych, którzy nie wiedzą, że Męskie Granie, no to są występy tych zapraszanych wykonawców, w każdym mieście będzie trochę inny skład, ale zawsze jest to Męskie Granie Orkiestra, czyli grupa wykonawców, którzy przygotowują singiel, jaki tam hula w stacjach radiowych w każde wakacje, a także oni opracowują własne aranżacje z danych piosenek i je właśnie w ramach takiego występu prezentują i to jest takie podsumowanie całego tego wydarzenia. I ten właśnie występ będzie można obejrzeć w TVP VOD i TVP 2, ale w samym TVP VOD zostaną pokazane inne, wcześniejsze koncerty z głównej sceny festiwalu, bo to też jest ważne, mamy tam scenę główną, mamy scenę Radia 357, ale nam chodzi właśnie o tę scenę główną, która wystartuje w przyszłą sobotę od godziny 16 i tylko w TVP VOD, w telewizji tego nie będzie, w TVP VOD będzie można zobaczyć występy z tejże sceny. A kto tam po kolei wystąpi? Będzie na przykład Cinnamon Gum, to ma być taki hołd dla złotej ery soulu i funku lat 70. Będzie Kasia Sienkiewicz, następnie będzie rapowo, bo Abradab i Kaliber 64 oraz ich goście, czyli Gutek, Rahim, Focus, DJ Eprom, między innymi i Clash, czyli
0: ale wujka samo zło nie będzie.
1: Nie widzę tu.
0: Wujek samo zło jest gdzie indziej.
1: Ralf Kapiński i Nosowska. I to są te występy tych poszczególnych wykonawców, które prowadzą nas do wielkiego finału, bo ogólnie teraz te Męskie Grania są dwudniowe, piątek, sobota, no ale my mówimy tylko o tym, co w sobotę, bo to Telewizja Polska zamierza pokazywać. I mamy o godzinie 22:45 koncert Męskie Granie Orkiestra i właśnie on zostanie pokazany zarówno przez telewizyjną dwójkę, jak i TVP VOD. Także tutaj problemu nie ma, można sobie dwójkę włączyć, ale gorzej z tymi koncertami w TVP VOD. Chociaż tak się szczerze zastanawiam, bo bywało tak w poprzednich latach, że koncerty tej trasy finałowej były też pokazywane na przykład w social mediach Męskiego Grania, czy na jego stronie internetowej i może się tak okazać, że oni też tam coś będą pokazywać i to będzie łatwiej tam zobaczyć niż za pośrednictwem serwisu TVP VOD. No ale zawsze warto wiedzieć, że jest taka opcja i że ten finałowy koncert można zobaczyć w telewizyjnej dwójce, czyli od 16 w TVP VOD koncerty tych wykonawców, o których powiedziałam, Kasia Sienkiewicz, Nosowska, Ralf Kamiński, raperzy i tak dalej, o 22:45 i w internecie i w dwójce Męskie Granie Orkiestra, czyli Vito Bambino, Zalia, Igor Herbut, ich covery oraz ich dwa w tym roku single, bo poszedł ten główny singiel jako pierwszy do stacji radiowych, a później przygotowali jeszcze jedną piosenkę. Zaraz to sobie zresztą przypomnimy, ale jeszcze jedna wzmianka o Telewizji Polskiej, taka ze sfery sportowej, ale również jednocześnie ze sfery personalnej, bo jest taki pan jak Kacper Merk. On był wieloletnim dziennikarzem Eurosportu. Ostatnio też współpracował z Polskim Radiem, bo relacjonował mundial. Nie od początku, ale był jakiś taki moment, w którym jego relacje zaczęły się pojawiać, a teraz dołączył do zespołu TVP Info. Pod koniec kwietnia Kacper Merk po 13 latach pracy przestał być reporterem Eurosportu. Tam zajmował się skokami narciarskimi, był reporterem właśnie związanym z tą dyscypliną, ale też pracował przy innych sportach zimowych, relacjonował Igrzyska Olimpijskie, pracował także jako komentator, a w przyszłości Merk pracował w RMF FM, tam prowadził Fakty Sportowe, w Radiu Tok FM, między innymi jako szef redakcji sportowej oraz w sieradzkim Naszym Radiu i współpracował też z Eleven Sport i Sport Klubem, no a teraz właśnie to TVP Info, gdzie no można wnioskować po prostu, że relacje sportowe związane z różnymi dziedzinami będzie przedstawiał. Także no mają specjalistę, nazwisko kojarzone, znane, bo pamiętam, że jak mówiliśmy właśnie o skokach narciarskich w TVN-ie, to mówiliśmy o tym, że tam Kacper Merk przy tych transmisjach się pojawia. TVN to z kolei będzie temat naszych dwóch kolejnych wejść, no ale teraz u nas jest dalej imprezowo, bawimy się i tańczymy, bo do tego nas namawia ekipa Męskiego Grania, dlatego że my ten ich pierwszy singiel, ten główny, czyli nareszcie graliśmy już przy jakiejś okazji, chyba przy tej, że Męskie Granie się doczekało tej audycji w RMF-ie prowadzonej przez Krzysztofa Zalewskiego, a mnie się ten singiel nareszcie to będzie kojarzył, nie wiem jak tobie, ale przede wszystkim z radiem Kiss FM i z jego startem, kiedy to potrafił być emitowany 18 razy dziennie. Musimy tam zajrzeć z powrotem, zaraz jest wrzesień, Michale.
0: Właśnie, oni kompletują ekipę i ciekawe, co im wyszło z tego.
1: Tak, więc nareszcie już u nas było i było wszędzie indziej, dlatego teraz właśnie ten drugi singiel, mnie on nawet chyba się widzi bardziej niż ten pierwszy, chociaż już nawet do pierwszego się przyzwyczaiłam, po tym jak go słyszałam 18 razy dziennie w Kiss FM. No ale teraz tańczymy, tańczę. Taki jest przekaz, który mają dla nas Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026.

0: i wracamy do was z kolejną porcją wieści. Tym razem znowu będzie sporo tematów muzycznych, bo przenosimy się do Sopotu.
1: Tak, głównie taki temat i jest na Facebooku taka strona jak telewizja z tamtych lat, pewnie kojarzysz, i tam jest taka tradycja każdego lata, że autor tej strony wrzuca występy z letnich festiwali muzycznych przed lat, robiąc to tak mniej więcej chronologicznie, to znaczy czerwiec to jest Opole, potem lipiec to jest mniej więcej czas Kołobrzegu, czyli ty wspomniała dawnego festiwalu piosenki wojskowej, a druga połowa sierpnia, to jak on to zawsze pisze, to są łączenia z Operą Leśną i przypomina, jak to tam drupi przed laty śpiewał na sopockich festiwalach. Oczywiście sopocki festiwal już nie ten, już zmieniony, już robiony przez TVN i nie ma tego tam numerka, że to wiecie tam 50, 60 któryś, to jakoś się tam rozjechało po drodze, no i inną ma nazwę, bo Top of the Top Sopot Festival, ale ta druga połowa sierpnia się ostała jakoś, jak widać, Opera Leśna się też ostała. I też nam się ostało to, co w ostatnich latach TVN kultywuje, czyli festiwali oni nie umieszczają w ramówkach weekendowych, tylko tak sobie w środku tygodnia, czego tak nie do końca może rozumiemy, ale jakoś im to tak wychodzi, że festiwal dają od poniedziałku do czwartku. No nam się to jakoś nie kojarzy, prawda, bo inne stacje by to zrobiły, nie wiem, czwartek, niedziela, a oni robią właśnie tak. Druga połowa sierpnia, jak to było najczęściej, chociaż chyba trochę później niż zawsze, bo jednak pamiętam takie lata, kiedy to było bliżej tego 15 sierpnia, tak jak jest teraz, a teraz już to będzie tak, no, bliżej końcówki miesiąca, bo od 24 do 27 sierpnia, czyli 4 dni, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. No i wy już teraz wiecie, co się wydarzy. Omawiamy po kolei wszystkie koncerty, wykonawców, prowadzących. Z tym zastrzeżeniem właśnie musimy pamiętać, że został nam ponad tydzień do tego festiwalu, ale jeżeli będziecie oglądać TVN i TVN24, to jestem przekonana, że oni co jakieś 3 minuty będą o tym przypominać, że ten Sopot jest. Tak się wszyscy natrząsali z tej Republiki, czy nawet z Telewizji Polskiej dawnej, że oni jak robią Sylwestra, to kanał informacyjny się robi kanałem sylwestrowym, a tak szczerze to TVN24 pewnie będzie znowu robić to samo. Bo tak to jest. Jakoś mniejszej liczbie osób to przeszkadza. A wydaje mi się, że kanał informacyjny trochę czego innego powinien być. No ale może zmienią w tym roku strategię. My nie zmieniamy strategii, omawiamy kolejne koncerty, to co na ten moment o nich wiemy. Zaczynać będziemy codziennie o godzinie 20 w TVN-ie. Tam wcześniej w ciągu dnia będą jeszcze jakieś felietony z przygotowaniami do festiwalu, ale początek całości o godzinie 20, czyli mówimy sobie teraz o poniedziałku 24 sierpnia, godzina 20 właśnie, i zaczniemy od tego, co wydawało się, jak sądzę, akcentem oczywistym, który musiał w tym roku na festiwalu zaistnieć. Ten akcent festiwal otworzy, choć silnie będzie kojarzył się z tym, jak festiwal w tamtym roku się skończył. My wtedy już nie mieliśmy okazji się do tego odnieść post factum, a no, sytuacja była bardzo nieoczekiwana, jak wiemy, i nietypowa, bo ostatniego dnia odbywał się taki koncert, w którym mieliśmy duety, często wykonawców bardziej doświadczonych z tymi nieco młodszymi, albo wykonawców z różnych bajek, tak by można było powiedzieć. W różnym repertuarze czasami były to utwory samych tych artystów, czasami jakieś tam interpretacje utworu, dajmy na to Marka Grechuty. No i ten koncert sobie trwał, jakoś przed godziną 22 miał się skończyć, bo po 22 miał być koncert rap, orkiestra, chyba jego odsłona druga, bo w poprzednim roku też coś takiego było, czyli że zaprosili tych raperów. No ale nadchodzi godzina 22 i pada taka informacja z ust prowadzących, że my się już z Państwem żegnamy, dziękujemy Operze Leśnej, do zobaczenia za rok.
0: I to się tak nagle urwało. O co chodzi?
1: I się wszyscy zastanawiamy, co się dzieje. Nie ma żadnej rap orkiestry, tylko poszedł jakiś tam film. I tak nie zamierzałam oglądać tego rapowego koncertu, no bo nawet orkiestra mnie nie przekona do rapu. Więc wyłączyłam telewizor, zaczęłam słuchać książki, skończyłam tę książkę o 23:00 i poszłam spać, nie wchodząc do internetu. I dopiero rano ten internet otworzyłam i wszystko mi się rozjaśniło. Bo my oczywiście was informowaliśmy w roku ubiegłym, jak będzie wyglądał ten festiwal, kto w jego ramach wystąpi. No ale wiecie, tych nazwisk było sporo i tak mi jakoś umknęło, że w składzie tego koncertu z duetami, o którym wspomniałam, kogoś tam jakby brakuje. Że tam się jeszcze miały pojawić pewne nazwiska, takie jak Natalia Grosiak i takie jak przede wszystkim Stanisław Sojka. A żadne z nich się tam nie pojawiło, bo dopiero na drugi dzień rano przeczytałam to, co już dotarło do całej reszty świata właśnie wieczorem, że Stanisław Sojka w nieoczekiwany dość sposób, nieoczekiwanie odszedł, choć zdążył jeszcze pojawić się na próbie właśnie w duecie z Natalią Grosiak, to wykonanie z próby zostało upublicznione, gdzieś w mediach społecznościowych było też pokazywane przez stacje telewizyjne, śpiewali, mieli zaśpiewać piosenkę Cudnie Pamięci i na próbie to się stało, ale na koncercie już nie zdążyło, tam w Sopocie później, bo te To jakoś tam trwało chyba dalej i ci, którzy w Operze Leśnej byli, to mieli okazję się dowiedzieć, co się wydarzyło i uczcić pamięć Stanisława Sojki. Tam Tolerancja została później wykonana. Ten koncert Rap Orkiestra miał zostać pokazany w późniejszym terminie, ale w sumie nie wiem, czy został pokazany. W każdym razie, jak sądzę, było to oczywiste, że organizatorzy Festiwalu Sopockiego będą chcieli do tego nawiązać, będą mieli taką powinność. To też nic dziwnego w tym, że koncertem otwierającym tegoroczne wydarzenie będzie koncert Stanisław Sojka Absolutnie. W jego ramach wystąpi szereg wykonawców, bo będą to Kaja, Justyna Styczkowska, Ralf Kamiński, Tu Stop. Znalazłam na Facebooku informację, że Ralfowi Kamińskiemu w ramach tego koncertu, tego występu towarzyszyć mają artyści, wykonawcy, którzy wystąpili na festiwalu Fundacji Anny Dymnej, z którą to fundacją, jak wiemy, Ralf Kamiński nawiązał współpracę intensywną i od paru lat tam się bardzo intensywnie pojawia, robi im wirale, dzięki którym robi im zasięgi, więc to nie jest takie zaskakujące, także takie osoby, jak rozumiem, jakiś taki

0: Maciej Sztur, Zbigniew Zamachowski, Renata Przemyk, Janusz Radek, Aga Zarian i Natalia Schroeder, a oni wszyscy przy akompaniamencie Grot Orkiestry. A koncert poprowadzą Marcin Prokop i Dorota Wellman. Także od tego zaczniemy o godzinie 20:00. To może być naprawdę ciekawe, bo Stanisław Sojka ma repertuar, który myślę nie wszyscy znamy w pełni. Kojarzymy tych kilka piosenek takich najbardziej przebojowych, ale tam jest dużo więcej do podkrywania, a skoro tam będzie aż tylu wykonawców i ma to trwać do 21:50, to liczę, że jakieś tam smaczki dla nas jeszcze podkrywają. A o 21:50 w koncercie Top of the Pop, rozumiecie, po festiwalu jest Top of the Top, a tu będzie Top of the Pop, więc już wiecie, jaka będzie muzyka. Klasyczna z elementami czego? Punku. Tak naprawdę to nie. Ja wiem, co ty chciałeś powiedzieć, ale na szczęście to nie będzie Top of the Car.
1: No nie.
0: Więc nie tam największe polskie przeboje zabrzmią w nowych aranżacjach, a na scenie wystąpią Kaśka Sochacka, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Piotr Kupicha, Zalia, Oskar Cyms i Natasza Urbańska, jak rozumiem. A gospodarzami tej części inauguracyjnego wieczoru i tego właśnie wydarzenia będą Izabela Krzan i Jan Pirowski. Także tak wygląda poniedziałek. Ogólnie chyba we wszystkie dni koniec transmisji jest przewidziana 23:25, także jak się nic nie przesunie, to tak powinno być. We wtorek zaczynamy ponownie o 20:00, we wtorek 25 sierpnia. Publiczność wtedy czeka koncert Otwarta Scena z udziałem Agnieszki Chylińskiej, Krzysztofa Zalewskiego, Organka, Błażeja Króla, duetu Smolik i Kev Fox, Mikromusic, Żabsona, Golec Orkiestry, Fukaja i Blue Cafe. Także trochę popu, trochę rapsów, takich teraz popularnych. Otwarta scena po prostu, dla wszystkich absolutnie jest otwarta i chyba nie ma co szukać jakiegoś innego wspólnego mianownika między tymi artystami. Publiczność przez ten koncert poprowadzą Oliwier Janiak i Sandra Hajduk-Popińska. Drugie wydarzenie tego dnia przewidziane jest na godzinę 22:00 i to jest dla mnie pewne zaskoczenie, bo otóż ma być to rywalizacja o bursztynowego słowika. A dotychczas w trakcie Festiwalu Sopockiego w ostatnich latach było tak, jak zgodnie z tradycją polskich preselekcji do Eurowizji, gdzie występy konkursowe były przeplatane z gośćmi specjalnymi, to tutaj przecież też tak bywało w Sopocie, że jest kilka jakichś tam piosenek typu Agnieszka Chylińska, a oto pierwsza piosenka, która walczy o bursztynowego słowika. Potem znowu jakieś inne piosenki, co nie walczą, a teraz z drugim numerem występuje ktoś tam. A tutaj wynika z tego, że o 22:00 mamy mieć bursztynowego słowika, czyli naprawdę jakby go chcieli wyodrębnić. No może faktycznie tak będzie. No i tutaj mamy oczywiście też listę wykonawców, którzy będą się o tę nagrodę ubiegać.
1: I zaskakująco dobra jest ta lista w tym roku, tak przynajmniej moim skromnym zdaniem. To naprawdę te piosenki nie są złe.
0: Nie ma tragedii, w sensie pewnie i tak my je zapomnimy zaraz, ale one nie są jakieś asłuchalne w większości, są okej. Ale zaraz sobie to omówimy, co tutaj jest naszą preferencją. Więc Kasia Sienkiewicz, zespół Kwiat Jabłoni, który postanowił teraz się chwilowo rozłączyć i sobie idą własnymi drogami Kasia i Jacek, co nie znaczy kłótni w rodzinie, tylko po prostu chcą robić swoje rzeczy. No i Kasia robi takie swoje rzeczy, że nagrywa solowe piosenki i jedną z nich jest utwór Były Momenty, które możecie już kojarzyć, bo pojawiał się on już w pewnych miejscach i ona ma go właśnie zaśpiewać w Sopocie. Powiem szczerze, że mam pewną wątpliwość, czy Kasia powtórzy swój sukces sprzed kilku lat, kiedy to właśnie z bratem jeszcze wygrała bursztynowego słowika z piosenką Od nowa, to chyba był 2023 rok, bo nie mam pewności, na ile dobrze rzeczywiście ta jej solowa odsłona została przyjęta. Nie wiem, na ile to jest wyznacznik, ale w Radiu 357, jak ta piosenka się pojawiła na liście przebojów, to ona się pojawiła, zajmowała jakieś 20 któreś miejsce i szybko wypadła. Czyli tamtej publiczności spodobała się tak umiarkowanie, ale być może to nie jest ta publiczność do końca, bo jednak to jest taka wersja Kasi bardziej jeszcze popowa, chociaż no Kwiat Jabłoni też taki był popowy, ale jednak może troszeczkę inne rejony tego popu Kasia próbuje eksplorować, nie takie znów oddalone, a jednak i może za sprawą też tej sympatii, jaką ma wśród widzów, to jej wystarczy, trudno mi powiedzieć. Nie wiem, czy tutaj masz jakąś swoją koncepcję, czy coś byś miał do dodania.
1: To znaczy, ta piosenka na pewno jest przyjemna, na pewno

0: może gdzieś tam na chwilę zapaść w głowę, ale nie wiem, czy rzeczywiście, czy na aż tak długo. Tu się z tobą zgadzam. To, nie wiem, czy to masz takie wielkie szanse zostania przebojem. Zwłaszcza takim popowym.
1: Natomiast druga piosenka na pewno zapada w głowę tym, którzy słuchają radia w Polsce, bo Lato z radiem i nie tylko ono, inne rozgłośnie, Kuba i Kuba i Stygnie lato, to po prostu, no, nie słucham jakoś dużo tego typu stacji, ale natknęłam się na te piosenki już wiele razy. Słuchacze już mieli możliwość ekspozycji na ten utwór nieraz, dlatego nie jest wykluczone, że zdążyli go polubić, bo go świetnie poznali i może będą na to głosować. Ja tak normalnie bym już też o tym zapomniała i wydaje mi się, że tam poprzednie ich utwory były lepsze niż to. To jest dla mnie taka mameja, ale to mój gust jest oczywiście. Może dla was Stygnie lato to jest w ogóle najlepsza piosenka świata.
0: Nie, dla mnie nie, zdecydowanie.
1: Ania Karwan i W to mi graj. To rozmawialiśmy wczoraj poza anteną i ta piosenka jest spoko piosenką popową.
0: Ona jest spoko.
1: Ale mam tutaj zastrzeżenie, że to powinno być jak na Eurowizji, że powinien być jakiś, no chyba, że jest. Mam na myśli jakąś datę publikacji, od której piosenki mogłyby być zgłaszane. Bo nawet jeżeli jest taka data w regulaminie, typu, nie wiem, 1 września poprzedniego roku, no to właśnie ta data jest szalenie odległa, bo ta piosenka już ma naprawdę kilka dobrych miesięcy, dlatego że pamiętam jeszcze, że Ania Karwan ją wykonywała w czasie jakiegoś finału czy półfinału Voice'a. A przecież Voice, no to kiedy był? W listopadzie, w grudniu. Czyli to naprawdę już jest piosenka ponad półroczna, śpiewać ją będzie teraz w sierpniu, próbując nie robić jakiś, wiecie, przebój lata, to już lepiej byłoby, żeby zaśpiewać coś nowszego trochę, tak mi się wydaje, bo ta walka jest trochę nierówna, że piosenka jedna będzie miała miesiąc, a druga 7 i to po prostu nie ma trochę sensu. I taki jest mój zarzut, nie do samego utworu. No i mój kolejny zarzut do tego konkursu, że tu jest mydło i powidło pod innym jeszcze kątem, bo ponieważ jestem starszą panią, to pamiętam takie festiwale w Sopocie, które śledziłam z wypiekami na twarzy, bo byłam wierną słuchaczką na przykład Radia Z, które od 2005 do 2009 roku miało umowę z TVN-em i to wtedy tak było, że Radio Z emitowało przez jakiś czas 10 propozycji polskich, na które słuchacze głosowali. One były okraszone takim dżinglem, że to jest piosenka nominowana do występu na Sopot Festiwal, coś tam. No i potem z tego wybierano 5 piosenek. One były pokazywane w Sopocie w ramach pierwszej części wieczoru, wygrywała jedna, a potem ta jedna mierzyła się z piosenkami artystów z różnych krajów, którzy byli do tego zapraszani. To takie nawiązanie do tej tradycji, wiecie, interwizji i tak dalej. Tam może to nie było jakoś tak ściśle robione, że nie wiem, Francja ma swojego reprezentanta, Hiszpania i Niemcy, ale wciąż to miało jakiś taki sens, że piosenka polska rywalizuje z piosenkami zagranicznymi, a i tak wygrywał chwila, gdy jest już ciemno, bo to o to chodzi. Albo Stachurski. Natomiast, chociaż nie tam Matafix przecież, no były właśnie takie czasy. No i jedną z osób, które wówczas brała udział w festiwalu w 2009 roku, ile pamiętam, była Oceana, która teraz do nas wraca po latach, bo może niektórzy zdążyli zapomnieć, chociaż nie wiem, czy takie piosenki jak Endless Summer można zapomnieć. Euro 2012 wiemy.
0: No, ciężko,
1: pochodzi, no i kraj, wiadomo, bo ona to właśnie śpiewa w Sopocie. Ale mój zarzut do tego jest taki, już też parę razy TVN tak zrobił, przepraszam, albo Polska dla Polaków i polski koncert dla Polaków, albo coś takiego bez sensu, że mamy 6 wykonawców polskich i jednego zagranicznego jakoś tak losowo. To oni właśnie takie coś zrobili, więc albo rzeczywiście, tak jak powiedziałam, zrobić polski konkurs tylko dla polskich wykonawców, albo zrobić jakieś właśnie eliminacje, że mamy polskiego i iluś tych zagranicznych, a nie, że randomowo wśród tych polskich tam Kasia Sienkiewicz, Ania Karwan się pojawia Oceana, bo odnowili sobie z nią kontakt. To jest jakieś takie dziwne.
0: Ale powiem szczerze, że ta piosenka Oceany to jest naprawdę taki letni hit, bardzo wpada w ucho, więc tu może być spora szansa.
1: Może być. Kolejna osoba to Jovi. To mi nie było dotychczas znane pseudo, ale zaczęłam trochę szukać. I jeżeli mnie nie okłamuje internet i inne tam mechanizmy, to jeżeli jesteście widzami programów typu Talent Show, to możecie kojarzyć, że lata temu w programie Must Be The Music wystąpił taki zespół jak Pocket Size Sun i jego wokalistką była 14-letnia wówczas Jovita Łasecka. I pamiętam, jakie ona wzbudzała zainteresowanie, bo w ogóle nie wyglądała na tych swoich 14 lat. Głos też już miała bardzo dojrzały i wiele osób się w niej dopatrywało bardzo dużego potencjału, żeby działała też w przyszłości jako solistka. No ale wiecie, potencjał miała, no ale była wtedy jeszcze młodą nastolatką, więc tam zespół sobie pobył i tyle. Za kilka lat ona się pojawiła w innym programie Polsatu, jak się Idol reaktywował, to Jovita była tam znowu, no ale wciąż to była Jovita śpiewająca covery Adele. A teraz wychodzi na to, że Jovi to już jest jej takie dojrzałe wcielenie z twórczością autorską. No i jak ci się widzi Jovi z piosenką Size Plus? No właśnie, już sam tytuł jest dosyć frapujący i trochę odzwierciedla to, jaka jest warstwa tekstowa tej piosenki, prawda?
0: To znaczy tak, ja słuchałem, jakoś nie wywarła na mnie nie wiadomo jakiego wrażenia ta piosenka. Nie, to niekoniecznie.
1: Ja powiem tak, wrażenie może jeszcze nie do końca, ale trochę mnie zaciekawiło, co ta wykonawczyni ma do powiedzenia, bo tekst dla niektórych może być kiczowaty i jak można pisać takie rzeczy, ale mnie ciekawi właśnie bardziej taki tekst, no nie będę może go w całości przybliżać, bo też na tyle dobrze nie pamiętam, a i sobie sami posłuchacie, ale na pewno to nie jest tekst w rodzaju ja kocham go, a on mnie zostawił.
0: A to prawda.
1: Tam ona ma coś do powiedzenia. Pewnie niektórzy uznają, jak można śpiewać takie głupoty, ale dla mnie to już jest bardziej autentyczne. Muzycznie teraz po prostu takie rzeczy się tworzy bardzo podobne wciąż, więc może to nie jest super zaskakujące, ale jakoś no, chcę może sprawdzić, co ta Jovi ma więcej do powiedzenia. Kolejny program nasz, następne wydarzenie muzyczne, o którym mówimy, a dalej się nie dowiedzieliśmy, czy to się czyta Emo czy Imo. Więc Imo i Sarsa z piosenką Zostań. Czy ty słuchałeś tego utworu?
0: Wiesz co? Nie, akurat tego nie, bo nie znalazłem tego w ogóle nigdzie.
1: Bo go nie, tak, dokładnie. Więc rozumiecie tutaj teraz nierówną walkę, że Ania Karwan sobie może lecieć w radiu od listopada, a Imo i Sarsa z piosenką Zostań jeszcze nie zostali nam w ogóle pokazani, bo może nawet jeszcze nie było premiery tej piosenki. Więc czy ona zostanie tak czy inaczej w pamięci? No zobaczymy, trudno się nam wypowiedzieć. No i następny taki pan, który już długo swoją piosenkę eksponował, czyli Jeremi Sikorski i Wracam. Ja o nim mówiłam w kontekście preselekcji eurowizyjnych, że to Wracam się stało takim hitem w stacjach radiowych. Zgłosił je podobno do preselekcji też, ale wybrano Cienie Przeszłości, które moim zdaniem są gorsze od Wracam. No i tam słabo niestety poszło w tych preselekcjach, aczkolwiek wydał jakąś piosenkę chyba w czerwcu, nie pamiętam już tytułu, ale gdzieś ją też w radiu słyszałam i jak zobaczyłam, że Jeremi Sikorski będzie startował w tych preselekcjach, w tym Sopocie, to pomyślałam, że z tą nową piosenką, a tu się okazuje, że on sięga do tego swojego sprawdzonego radiowego hitu, jakim jest Wracam. Tak jak powiedziałam, nie słucham za dużo rozgłośni komercyjnych polskich, ale podobno to Wracam tam było emitowane nieustannie. I to nie jest zła piosenka, na pewno lepsza niż Cienie Przeszłości. Wielu osobom ona się kojarzy klimatem i ciebie też bardzo z Męskiego Grania. Rozumiem to skojarzenie, aczkolwiek wolę Wracam niż i ciebie też bardzo. Ta piosenka jest, tak dla mnie jest całkiem okej. Nie wiem, co ty myślisz o niej.
0: Wiesz co, tutaj chyba nawet nie mam specjalnie zdania. Jakoś jej po prostu je zapamiętałem.
1: Czyli nie wracasz?
0: Nie.
1: A czy wracasz do Natalii Mujangi, która zadaje takie pytanie jak ile snów nam zostało?
0: Też nie wracam i to jedna z tych piosenek, które jakoś bardzo pamiętam, jak wczoraj przeglądałem, to szybko włączyłem i szybko wyłączyłem. Nie, jakoś nie podeszło mi.
1: Wiecie, ona nie jest zła, ale też właśnie z drugiej strony trochę w kontekście tego, jaką muzykę teraz się tworzy, to wydaje mi się taka przezroczysta, bo po prostu jest dużo podobnych piosenek i tyle. Więc kto wygra Sopot? Nie wiemy dalej, bo jest też takie ryzyko, że te piosenki mimo wszystko, chociaż są takie, które pojedynczo nam się wydają okej, to że ta Ania Karwan się trochę sklei z tą Jowi i tą Kasią Sienkiewicz i faktycznie wygra Oceana, tak jak ty mówisz. Nie wykluczałabym tego, ale też jest jeszcze jedna niewiadoma w tym równaniu, bo jedno to jest to, na co zagłosują widzowie, ale w ostatnich latach to było tak, że faktycznie tylko widzowie mieli prawo głosu w tym plebiscycie sopockim o Puszczę Nowego Słowika. A teraz jurorzy po 18 latach wracają do współdecydowania o wyniku i to jury będzie trzyosobowe. Zaproszono do niego mianowicie takie osoby jak Katarzyna Nosowska, Smolik i Luk. No pierwszych dwóch no to występuje w sobocie, to mieli wolny czas tam pomiędzy pewnie sobie koncertami, to sobie przyszli, jeszcze Luk się do nich dołączył. Trochę ten skład mi się wydaje jakby od jednej sztancy, może ten Luk trochę mniej, ale ta Nosowska i ten Smolik jakby tak trochę po jednej linii co szło. Pamiętam czasy właśnie Sopotu, tego Radia Z, jak w jury byli nie tylko muzycy, ale też dziennikarze typu Robert Kozyra, bo to Radio Z. Więc to jury było z jednej strony zróżnicowane, ale czy potrzebowalibyśmy tam koniecznie kogoś pokroju Roberta Kozyry? Nie wiem. Ja bym bardziej pomyślała o ludziach z różnych bajek muzycznych, w różnym wieku, a tak to może być na tej zasadzie, że oni sobie przyklasną, bo będą mieli podobne poglądy, a może właśnie wcale. Może Katarzyna Nosowska będzie się bujać do Oceany, tylko jej jeszcze o to nie podejrzewamy. No różnie to bywa. Jeszcze dodamy, że w roli prowadzących wystąpią Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski. Czyli to jest w drugi dzień festiwalu 25 sierpnia o godzinie 22. Trzeci dzień, 26 sierpnia, środa, upłynie pod znakiem koncertu Opera Leśna w czterech aktach, który połączy różne pokolenia i style muzyczne. Wystąpią Artur Rojek, Igor Herbut, Nosowska właśnie, Alicja Majewska i Włodzimierz Kort. Natalia Szczyp... O, Alicję Majską trzeba było do jury zaprosić. Nic by jej się nie spodobało pewnie. Chociaż może by kogoś doceniła za wokal na przykład. Ale Oceana pewnie to by nie było to, co by jej grało w sercu.
0: Też mi się jakoś tak wydaje.
1: A może właśnie... Słuchaj, może patrzymy stereotypowo. Natalia Schroeder, Cortez, Michał Bajor, o następny, Ralf Kamiński, Kuba Badach i Ania Dąbrowska. Tego właśnie dnia z widzami ponownie spotkają się Dorota Wellman i Marcin Prokop. No i tutaj mamy tylko ten jeden koncert, aczkolwiek w ramówce on jest podzielony na dwie części. Pierwsza o 20, tak jak te wszystkie, a druga o 21.50. A finał festiwalu, czyli czwartek, 27 sierpnia otworzy koncert Top of the Rock. Także różne gatunki się pojawiają. Jest wciąż jeden, który się nie pojawia i dobrze. Tutaj wymieniono nam nieliczne grono artystów, bo są to Lady Punk, Perfect z Łukaszem Drapałą, Małgorzata Ostrowska, Kobra Nocka i Ira Trio. Nie wiedziałam nawet, że oni tak teraz występują. A w roli prowadzących zobaczymy Klaudię Eldursi i Mateusza Chłatkiego. I to ma trwać do 21.50, więc wychodziłoby z tego, jakby ci wszyscy wykonawcy mieli jakieś takie długie sety. A o 21.50 nawiązanie do tej tradycji, która rok temu była, ostatniego dnia i dwa lata temu, czyli znowu duety nocy letniej, a wystąpią w ramach tego koncertu, wiemy jacy artyści, ale nie wiemy dokładnie jakie tam będą współprace, kto z kim konkretnie w duecie, także możecie, ja wymieniam, a wy się zastanawiacie, kto by do kogo pasował, jaki byście duet stworzyli. Maryla Rodowicz, Zalewski, Igor Herbut, Jan Kleosia, Zalia, Błażej Król, Misia Furtak i Natalia Schroeder. Nie wiem, czy macie pomysły. Gospodarzami będą Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski. Także tak przebiega cały festiwal. Piszcie do nas, jeżeli macie ochotę, czy będziecie w ogóle oglądać, co was z tego najbardziej interesuje i czy macie jakieś typy, jeżeli chodzi o bursztynowego Słowika. My za chwilę wrócimy do TVN-u, bo jest oczywiście jedna informacja, którą szczególnie jesteśmy winni. Taka informacja właśnie z grupy tych nie najweselszych, ale do takich informacji też no, nawiążemy jeszcze teraz muzycznie, właśnie odnosząc się do tego, co rok temu w trakcie festiwalu w Sopocie miało miejsce. Wtedy Stanisław Sojka odszedł, ale absolutnie jego twórczość pamiętana jest, celebrowana będzie. No a skoro Stanisław Sojka absolutnie to szyld, pod którym będzie transmitowany ten koncert otwierający festiwal, no to absolutnie nic. To jest właśnie ta piosenka, którą za chwilę sobie przypomnimy. No a potem wyrazimy takie oczekiwanie, abyśmy po tym festiwalu mogli stwierdzić, że wbrew naszemu sceptycyzmowi, który się u nas często pojawia, że będziemy sobie mogli powiedzieć, że wcale nie było tak źle i że w ramach tego festiwalu bywało czasami ciekawie i że były momenty, bo o takich właśnie momentach, które były, zaśpiewa pretendentka do tytułu bursztynowego słowika, do tej statuetki, czyli Kasia Sienkiewicz. You are listening to the

0: Wracamy do telewizji TVN, no i zaczynamy to nasze wejście od smutnej informacji.
1: Tak, to jest oczywiście to, czemu jesteśmy winni. Na pewno mogliście się na te informacje natknąć, oglądając TVN24 chociażby, ale inne media także ją odnotowały, ponieważ ten dziennikarz współpracował z redakcjami telewizyjnymi innymi również w przeszłości, jak również z radiem. Odszedł Andrzej Morozowski, dziennikarz związany przez 25 lat ostatnich z TVN24. Zmarł w wieku 69 lat. W ogóle stan jego zdrowia był takim tematem, co do którego już informacje do nas docierały jakiś czas temu. No bo był taki moment, że pan Andrzej przestał się na antenie pojawiać i w marcu tego roku akurat miałam okazję widzieć ten odcinek, kiedy pan Andrzej właśnie po długiej nieobecności na antenie zagościł i powiedział o tym, że z powodów zdrowotnych na antenie go ostatnio nie było, ale że jest chory, ale stara się teraz wrócić, no i ma nadzieję, że mu się to
0: O, i zdaje się, że mamy jakiś problem, jeżeli chodzi o to, o łączność. I teraz pytanie, u kogo jest tu problem? O, już wróciłaś,
1: Widzę właśnie. Nie wiem, na ile jestem, na ile to już jest stabilne połączenie.
0: Jest już stabilne,
1: Dobrze. To jakbyś mógł być tak uprzejmym, bo nie wiem, który to był moment, w którym słuchacze zgubili mnie.
0: Jak zaczęłaś mówić o tym, że pan Andrzej Morozowski przestał się pojawiać.
1: Tak, przestał się pojawiać, ale w marcu tego roku miałam akurat okazję widzieć to wydanie programu Tak Jest w stacji TVN24, w którym odniósł się do tej swojej długiej nieobecności. Powiedział wówczas, że wynikała ona z choroby, ale że teraz czuje się lepiej i że stan jego zdrowia liczy na to, że pozwoli mu już na tej antenie się teraz bardziej regularnie pojawiać. No i rzeczywiście starał się na tej antenie, z tego co wiem, być obecny, natomiast no jak widać, to zdrowie no, nie poprawiło się na tyle, aby w pełni mógł wrócić do tej aktywności. No i ostatecznie właśnie w pierwszych dniach sierpnia doszła do nas informacja o jego śmierci. Chorował bowiem na nowotwór. Pan Andrzej był jednym ze współzałożycieli Radia Z, gdzie pracował w latach 1990-2000. Był tam reporterem i korespondentem parlamentarnym. Równolegle też współpracował z Telewizją Polską, w tym z anteną TVP1, jako reporter Teleekspresu, ale też podobno miał jakieś związki z Polsatem, bo też możemy wspomnieć o tym, że wczoraj o godzinie 10 TVN24 ta stacja pokazała transmisję z pogrzebu. Oczywiście z tej takiej bardziej oficjalnej części, już tej prywatnej nie zobaczyliśmy, ale tam były przemówienia również osób związanych z mediami, osób, które z panem Andrzejem współpracowały i tam też była wzmianka, jakoby coś miał wspólnego z Polsatem, ale tutaj nie wiem dokładnie kiedy to miało miejsce. No i kiedy stacja TVN24 startowała, no to on był jednym z tych, którzy stwierdzili, że rzucają poprzednie miejsce pracy, że wierzą w ten nowy projekt i właśnie w 2001 roku dołączył do tego kanału. Na początku pracował jako reporter polityczny, relacjonując najważniejsze wydarzenia z ulicy Wiejskiej, a popularność przyniósł mu publicystyczny program Prześwietlenie, a następnie talk show Teraz My, który prowadził oczywiście z Tomaszem Sekielskim. I ja tutaj mam jedno skojarzenie, nie wiem jak ty, no bo ogólnie ten talk show zyskał taką popularność w związku z ujawnianiem tych słynnych taśm prawdy, tam samoobrona, te klimaty. I był taki moment, w którym Andrzej Leper powiedział takie słynne słowa, że pan Morozowski powinien dostać w papę. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale to słynna taka polityka sprzed 20 prawie lat. No i widzicie, jak to się toczy, a teraz już ani jednego, ani drugiego nie ma wśród nas. Tu właśnie jesteśmy. Ten program na głównej antenie był emitowany, w głównym TVN-ie, a od kilkunastu lat Andrzej Morozowski prowadził taki popołudniowy program publicystyczny, jak tak jest w TV24. Oczywiście tam już też inni gospodarze się wymiennie z nim pojawiali. Tam podsumowywał wydarzenia dnia z udziałem polityków i komentatorów. O godzinie 18 ten program można oczywiście dalej oglądać. Także no oczywiście smutno w tym kontekście, że zwłaszcza to pojawienie się powtórne pana Andrzeja w marcu na antenie dawało taką nadzieję, że tę chorobę mu się udało pokonać i że mimo trudności, przeciwności będzie mógł na antenie się pojawiać, no ale tak przykro się stało. I jeżeli macie jakieś wspomnienia związane z panem Andrzejem, chcecie nam napisać, czy lubiliście go oglądać, lubiliście sposób prowadzenia jego rozmów, to oczywiście nasz Facebook i inne miejsca, w których można się z nami kontaktować, czekają na was, możecie o tym dawać znać. Tak, podkreślamy to zawsze i będziemy podkreślać zawsze, nie da się tego zrobić zręcznie, nie da się przejść zręcznie do innych tematów po takich tematach, ale taka specyfika naszego programu, że tak nam czasami wychodzi, więc teraz sobie malujemy grubą kreskę ciach i mimo wszystko zostajemy w grupie TVN, bo tutaj mamy inną informację związaną z kanałem TVN Style, bo wyobraź sobie, Michale, taką będę miłą koleżanką, że aż cię zaproszę do kawiarenki. O, i to proszę. W dodatku nie będzie to zwykła taka kawiarenka, tylko stylowa kawiarenka.
0: Wow.
1: Poszedłbyś ze mną mimo wszystko?
0: No myślę, że tak.
1: Mam nadzieję, że tam będzie jakaś przyzwoita muzyka leciała.
0: No właśnie, właśnie, bo to wiesz, kawiarenka kawiarenką, ale pytanie, co tam będzie grało.
1: Będzie,
0: to już możemy zdradzić.
1: No to nie jest chyba zaskoczeniem. Stacja TVN Style rusza z takim programem jak Stylowa Kawiarenka. Ruszy z nim konkretnie w przyszłą sobotę. Także to też sobota, ale to już nie dziś. W tym programie pojawią się dziennikarki Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, Małgorzata Tomaszewska i Żaneta Rosińska. Na co dzień one są związane z Dzień Dobry TVN. I wiemy konkretnie, na jakie tematy będą gadać w tej kawiarence, bo ogólnie w kawiarence można gadać o wielu rzeczach, ale one konkretnie mają gadać o diecie, zdrowiu, urodzie, macierzyństwie, podróżach, porządkach w domu i w ogrodzie. To będą konkretnie takie rozmowy, które już zrealizowano w ramach segmentu Dzień Dobry Wakacje, bo oni tam nawiązali jakąś współpracę z TVN Style i tam jakiś taki właśnie cykl w ramach Dzień Dobry Wakacje jest. Także po prostu wykorzystują content, który już zrealizowali, ale chcą go pokazać szerzej, no może mają jakieś bardziej rozbudowane formy tych rozmów i właśnie je wyemitują. No bo ogólnie Tomaszewska, Rosińska i Rogowska-Lichnerowicz to są też prowadzące wakacyjny cykl Dzień Dobry, cykl TVN Style Projekt City właśnie w Dzień Dobry Wakacje. Ten program, tak jak powiedziałam, ma zadebiutować w sobotę 22 sierpnia o godzinie 18:35. Ma trwać pół godziny z tego, co w ramówce wyczytałam. Natomiast nie ma jeszcze informacji, ile oni odcinków tego przewidzieli. No pewnie tyle, ile im się wykroi z tych wszystkich rozmów, które nagrali. Także tej akurat wiedzy nie mamy, ale na pewno za tydzień ten odcinek jest i pewnie na jednym nie poprzestaną. Także Michale, jak coś, to żebyś pamiętał, na kiedy się umówiłeś, to na przyszłą sobotę na 18:35. No, czyli nie zrobimy wtedy programu,
0: właśnie.
1: To chyba. To będziesz miał czas.
0: Tak jest.
1: Na pójście do kawiarenki. I jak tam z Michałem pójdziemy, to może tak być, że przepadniemy mimochodem jak kamień w wodę po prostu. To jest bardzo zagadkowy tekst utworu. Czytałam kiedyś jakąś taką analizę na Facebooku kogoś, kto się próbował dopatrywać sensu w tej piosence. No ale może nie ma co się dopatrywać sensu, tylko usiąść przy tej małej kawie i sobie wraz z Ireną Jarocką zanucić na na na.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Kiedy nasi słuchacze w Tyflo Podcaście albo na Mixcloudzie będą słuchać tego materiału, to tego nie usłyszą, więc, bo ja to w postprodukcji wytnę, ale no, muszę tutaj zrobić taki mały wstęp, że w poprzednim wejściu, po tym jak skończyłaś śpiewać, nastała taka niezręczna, dłuższa cisza.
1: I się zaczęłam zastanawiać, co znowu nie działa. Czy znowu się wykrzaczył internet, czy co?
0: A ja się zacząłem zastanawiać, ale to już teraz?
1: Tak, dokładnie. Ponieważ tak naprawdę rzeczy miały wyglądać trochę inaczej, bowiem poprzednie wejście miało być wzbogacone o jeszcze jedną informację, ale tak coś jakoś tak tam spieszno było do tej kawiarenki na. No. Chociaż za tydzień dopiero jesteśmy umówieni, żebyś ty nie zapomniał, ustaw sobie przypomnienie w iPhone'ie, bo nie pójdziesz tam za mną. Tak się spieszyliśmy, że aż zapomnieliśmy dokończyć naszą robotę i jeszcze wam przekazać jedną informację, która została przewidziana w tamtym wejściu, bo tak mieliśmy to ładnie zamknąć, że tam to wejście miało już zamknąć sprawy telewizyjne, a teraz w ostatnim miał być internet plus radio. No ale właśnie no pospieszyliśmy się na, mimochodem kamień w wodę i ta informacja nie została przekazana w tamtym wejściu. I teraz ciekawe dlaczego. W sensie Michał wam ją przedstawi i wy będziecie się zastanawiać się, jak to się mogło stać, że my o niej zapomnieliśmy, przecież nie uchodzi.
0: A to jest ważna informacja.
1: No właśnie dlatego nie uchodzi. Tak. No bo zobaczcie, słuchajcie.
0: Słuchajcie, właśnie. Po blisko 8 latach przerwy kanały z rodziny For Fun ponownie pojawiły się w ofercie multiplexu L2 w Rybnickim Okręgu Węglowym. W środę 29 lipca do listy programów multiplexu dołączyły For Fun TV i For Fun Kids. Oba kanały nadawane są w jakości SD. Historia obecności For Fun w tym multiplexie sięga 2013 roku, kiedy to telewizja TVT uruchomiła MUX L2. Od tej pory kanały z tej rodziny pojawiały się w różnych konfiguracjach, między innymi jako For Fun TV, TV Disco, For Fun Fit and Dance, For Fun Hits i For Fun Dance. Po wprowadzeniu zmian lista programów multiplexu liczy 11 pozycji, a 5 z nich dostępnych jest w rozdzielczości HD. Dwa strumienie TVT, dwa strumienie Telewizji Republika, Dolce Vita TV. Wśród pozostałych 6 programów nadawanych w standardzie SD oprócz For Fun TV i For Fun Kids znalazły się Telezakupy Mango, TV Okazje, Nowa TV to dubel z multiplexu 8, Wydarzenia 24, dubel to tym razem z multiplexu 4.
1: No i teraz rozumiecie, że po prostu po wydaniach 281 jesteśmy nieprofesjonalni, bo jak można było niemalże pominąć taką informację i to wszystko przez kawiarenki na.
0: Na, dokładnie.
1: Nie wiem, Michale, no trzeba się ogarnąć wreszcie. Jak może byśmy byli chłopami, którzy żyli w XVII wieku, to byśmy się nauczyli roboty, a tak to nie. Ale będzie można już się przenosić do XVII wieku, do roku 1670 po raz kolejny, bo już trzeci Netflix zaprasza na trzeci sezon tego przez wielu bardzo cenionego serialu. Ja nie mam z nim doświadczenia. Trochę zaczęłam oglądać, ale jakoś mi czasu zabrakło i no tutaj na moją opinię nie liczcie, ale na Michała opinię jakąś liczyć będziecie mogli, jak również na opis tego, co ten trzeci sezon przynosi, bo już on dostępny jest od kilku dni na platformie, prawda?
0: Tak, to się zgadza. Akcja trzeciego sezonu serialu 1670, którego premiera miała miejsce 5 sierpnia na Netflixie, rozpoczyna się niedługo po wielkich dożynkach królewskich w Adamczysze. Ujawniona na uroczystości gorzka prawda o pochodzeniu Jana Pawła oraz utrata wszystkich aktów szlacheckich w pożarze biblioteki sprawiły, że nad Sarmatami zawisło widmo tragedii gorszej niż dżuma. Adamczysza Czychę ogarnia choroba poszlachecka. Kryzys tożsamości dotyka nie tylko głów rodów, lecz także wszystkich członków rodziny Adamczewskich. I tak oto. Zofia boryka się z syndromem opuszczonego gniazda i nawet głośne śpiewanie gorzkich żali nie wypełnia głuchej ciszy w dworku. Jakub próbuje podbić Warszawę, ale wielkie miasto kusi go nie tylko biznesowym potencjałem. Aniela wraca do Adamczychy i postanawia w końcu zadbać o siebie, zaraz po tym, jak rozkręci szkołę dla chłopów. Tymczasem sami chłopi stają się jacyś niespokojni, mruczą pod nosem, jakby szykowali się nie do żniw, lecz do buntu. Świat, który jak dotąd wydawał się stabilny, jak prawo weta, zaczyna rodzić więcej pytań niż odpowiedzi. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Czy chłop może na księżyc? Czy Aniela i Maciej odnajdą do siebie drogę? Co knuje najgorsza kreatura, czyli Andrzej? I gdzie w tym wszystkim jest Bogdan? Na takie pytania...
1: O ile pamiętam, bo chyba jak był drugi sezon, to ja akurat przedstawiałam te informacje. I Bogdan to jest ten, który jest...
0: Umyty i bogaty.
1: Bogaty i umyty, tak. Umyty i bogaty, tak? To tyle kojarzę, chociaż oczywiście w wielu innych elementach też mi się zdarzyło słyszeć. No i jak twoja opinia dotycząca tego, jak ten trzeci sezon się prezentuje? Bo no, chociaż twojej nie mam, to może to bym usiadła i nadrobiła, wreszcie wakacje się kończą, to może tylko powiem, co gdzieś tam przeczytałam w różnych źródłach, bo jakoś mi się tak zaczęło to spajać w jeden obraz, że ta konwencja mimo wszystko jest dosyć wąska i że skoro to jest trzeci sezon, no jednak już dużo tych pomysłów zostało zaprezentowanych, to że już trochę może ich brakuje, żeby zrobić coś takiego nowego i ciekawego w tym właśnie kontekście. Czy ty to podzielasz?
0: Wiesz co, może powiem tak, ja nie mam jakichś specjalnych wielkich wymagań wobec tego serialu. Ja się po prostu najzwyczajniej w świecie trochę wkręciłem w tę fabułę. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Różnego rodzaju nawiązania do współczesności są nadal i jest ich sporo. No, chociażby właśnie ta kwestia, czy chłop może na księżyc. No, to już mogę zaspoilować, że będą takie próby. Jak się skończą, no to musicie sobie już obejrzeć serial. Ja też jestem na razie w trakcie oglądania tego serialu. Wiem już, gdzie jest Bogdan, podpowiem. O. Nie jest w Adamczysze, a przynajmniej nie od samego początku.
1: Ale dalej jest umyty i ten, bogaty?
0: Wiesz co, on teraz ma zupełnie inne sprawy na głowie, więc nie wiem, jak tam z jego higieną. Natomiast z bogatością... to też może być problem, bo no, on teraz zajmuje się zupełnie innymi tematami. Do Adamczychy powróci w trakcie serialu, w trakcie tego trzeciego sezonu, ale co on tam będzie robił, no to nie będę może zdradzał. Tak czy inaczej, jeżeli komuś się w ogóle podoba ta fabuła, jeżeli dla kogoś jest to ciekawe i śmieszne, no to myślę, że spokojnie ten trzeci sezon będzie okej. Okay.
1: No widzisz, no to jest taka jedna z bardziej pozytywnych opinii, na jakie się natknęłam, bo wszędzie właśnie było tak, że no okej, ale były wysokie oczekiwania, które postawił ten pierwszy sezon i też drugi, że tak może już trochę się to wyczerpuje. No ale oczywiście każdy może postrzegać, jak postrzega, piszcie jak wy, jeżeli mieliście okazję, bo rozumiem, że audiodeskrypcję mamy dalej do tego.
0: Oczywiście, wspaniale. Mamy audiodeskrypcję, można spokojnie oglądać.
1: Super. Muzycznie jeszcze przeniesiemy się do XVII wieku prawie, tak trochę powiedzmy, że na koniec, ale teraz jeszcze przeniesiemy się do radia, bo mamy kilka takich informacji, najpierw personalne, potem co tam w eterze się zmienia, co gdzie gra, co gdzie nie gra, ogólnie co się przez ostatni miesiąc działo. Ale personalnie wydarzyło się troszeczkę w Radiu Z, bo tam odejście dwóch dziennikarzy, bo chyba odejście trochę niespodziewane, bo to dla radia na pewno postaci bardzo rozpoznawalne. Michał Korościel i Marcin Sońta poinformowali nas jeszcze w lipcu, pod koniec lipca, o odejściu z Radia Z. W tej sprawie dla wirtualnych mediów wypowiedział się Michał Aleksandrowicz z działu prasowego nadawcy i on powiedział tak, będą z nami do końca sierpnia, tradycyjnie nie komentujemy zmian personalnych. No to tak skomentował, że nie skomentował. Z kolei dla wirtualnych mediów wypowiedział się jeden z nich, czyli pan Korościel. Dostaliśmy z Marcinem Sońtą interesującą propozycję i postanowiliśmy z niej skorzystać. Ale słuchajcie, już jest połowa sierpnia, czyli trochę minęło od tego końca lipca, a my dalej nie wiemy nic, o co chodzi.
0: No właśnie,
1: z tą propozycją.
0: Ciekawe.
1: Czy ma ktoś jakiś pomysł w ogóle? To jest bardzo ciekawe, to może być wszystko. I w telewizji, i w radiu, i wszędzie, także nie wiemy i bardzo nas to interesuje. Przypomnijmy, że od wiosny zeszłego roku ten duet od poniedziałku do czwartku prowadził program Co za wieczór, co za noc oraz sobotnie Na luzie w Radiu Z. Byli również autorami podcastu Na chłopski rozum oraz internetowego cyklu Państwa Miasta. A wcześniej przed kilka lat byli gospodarzami popołudniowego pasma w stacji. Najpierw audycji Uważam Z, a później Szczyt wszystkiego w Radiu Z. Natomiast tak ogólnie, jeżeli chcielibyśmy przypomnieć ich drogę w rozgłośni, no wirtualne media zrobiły to za nas. Więc pozwolimy sobie ich sparafrazować, że pan Korościel z Radiem Z związał się w 2007 roku. W przeszłości współprowadził poranne pasmo z Damianem Michałowskim. Oprócz działalności antenowej był także dziennikarzem sportowym stacji. Relacjonował na przykład Igrzyska Olimpijskie i w Pekinie, i w Londynie. A także od lat działa jako sportowy dziennikarz, również telewizyjnie. Współpracuje z Eurosportem jako komentator skoków narciarskich i prowadzący programy przygotowywane z okazji Igrzysk Olimpijskich. A Marcin Sońta z Radiem Z związał się troszeczkę tylko później, bo w 2009 roku wcześniej pracował w radiostacji, która należała do tej samej grupy medialnej, a w latach 2010-2015 współprowadził poradne pasmo Dzień Dobry Bardzo wspólnie z Marzeną Hełminiak i Markiem Starybratem. Radio Z to w ogóle nam ostatnio się dzieje, bo oni się przeprowadzili, pożegnali swoją dawną, wieloletnią siedzibę i tam,
0: tak, teraz tam
1: poszli tam, gdzie
0: Agora. Wspólny newsroom się tworzy.
1: Tak, wszystko. Także te wakacje w ogóle są takie w rytmie przeprowadzkowym, no bo Nowy Świat przecież i Radio Z właśnie. Także tak to się dzieje. Czekamy bardzo intensywnie na właśnie informacje. Jakaż to była propozycja, że aż taka była super, że ją przyjęli. Domyślałam się, że jakaś wspólna, właśnie, że ten duet się komuś na tyle spodobał, że chciał ten ktoś ich przejąć. A co robi konkurencja? Konkurencja się rozrasta i projekt informacyjny, jaki mają pod swoimi skrzydłami żółto-niebiescy, no, ma teraz czas takiej silnej ekspansji, bo moi drodzy, wiedzieliśmy, że to się wydarzy, ale tylko nie wiedzieliśmy kiedy, no i to się w końcu dokonało w poniedziałkowy poranek 3 sierpnia. Przenosimy się do Wrocławia, bo tam, jeżeli ktoś miał odbiornik 3 sierpnia nastawiony na 95,1, to przywitało go już nie Radio Gra Wrocław, tylko właśnie Radio RMF 24. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ono właśnie zastąpiło to Radio Gra, które było we Wrocławiu obecne od 2015 roku. Konkretnie o północy została przerwana ostatnia piosenka, była piosenka Tańcze, ale nie ta z Męskiego Grania, tylko Klaudii Sadownik, i rozpoczęły się Fakty RMF 24. No, my o tej stacji mówiliśmy kilka razy w kontekście ich startu, w kontekście jakichś nowych audycji. No to jest oczywiście informacyjny projekt grupy RMF, który działa od 5 lat. No i dotychczas był obecny jedynie przez internet. To się teraz zmienia, bo nie tylko analogowo w eterze, bo też zaraz jeszcze to poszerzymy. Według wydanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji we Wrocławiu pojawiła się lokalna wersja tego programu i tutaj przyznam szczerze, że jeszcze nie wiem, może ty coś czytałeś, czym się przejawia owa lokalność tej wersji, czy czymkolwiek.
0: Na pewno są lokalne wiadomości.
1: Aha,
0: ile ich jest i jak to w ogóle wygląda, to nie wiem, ale miałem okazję usłyszeć takie jedne lokalne wiadomości. I one rzeczywiście są na innym podkładzie niż główne fakty, no i rzeczywiście dotyczą Wrocławia i okolic.
1: Powiem wam tak, drodzy wrocławianie, nie chcę tutaj popaść w jakieś górnolotne klimaty, natomiast mogę stwierdzić, że macie szczęście, jesteście szczęściarzami, że wam się to trafiło. W sensie, tak wiem, mogę sobie słuchać tego też, chociaż tego u mnie nie ma i czasem słucham, ale oczywiście co po analogu, to fajnie, że jest po analogu.
0: No i lokalne wiadomości, gdyby jeszcze
1: plus
0: były.
1: Plus lokalne wiadomości, to w ogóle mega, super, hiper, bo oboje jesteśmy w tym gronie, że czasami tego słuchamy.
0: Zgadza się.
1: I jesteśmy zwolennikami tej tezy, że jakby tak grał główny RMF, to my byśmy go słuchali.
0: Tak.
1: Bo to jest RMF tylko dla ludzi w naszym już wieku, plus informacje.
0: Jeszcze mogliby, powiedzmy, gdyby ten RMF 24 był taki odrobinkę nieco bardziej czasami rozrywkowy, bo oni lubią tak sobie pogadać po kilkanaście minut między tymi piosenkami i to są tylko takie rzeczywiście informacje, ale jakby, wiesz, to jest stacja, której najbliżej jest, jeżeli chodzi o kierunek rozwoju i oferty programowej, do tego, czego ja naprawdę chciałbym słuchać tak na co dzień po prostu z powietrza.
1: No, to jest prawda, bo ta muzyka, która tam jest, ona absolutnie nie jest przeszkadzająca, ona jest spoko i nawet jeżeli jest weekend, godzina 21, czyli prawdopodobnie jak się nic wielkiego nie dzieje, to się nie dzieje i nie ma newsów, a wam gra to Radio RMF 24, to ona wam nie będzie przeszkadzać, bo ta muzyka jest okej. Okay. No ale właśnie to plus warstwa informacyjna, to naprawdę jest w porządku, więc Wrocław, spoko wam się trafiło. Wreszcie coś pozytywnego tam związanego z tą częstotliwością, bo ogólnie, jak nam przypomina Radio Polska, tam mega zamieszanie po prostu od lat było zawsze na 95,1, bo ogólnie ona aktywna jest od 19 września 97 do 21 lipca 2009 roku nadawało tam lokalne Radio Applaus i ty pewnie już pamiętasz te wszystkie historie, co tam się później działy, lepiej niż ja, bo ja wtedy jeszcze taka nie byłam biegła w radiofonii, która nie była z mojego regionu, no bo przypomnę po prostu z Radio Polską. W wyniku przejęcia przez mniejszościowego udziałowca z grupy RMF kontroli nad koncesjonariuszem 5 dni wcześniej w tym samym miejscu skali. Rozumiecie? W tym samym miejscu skali, ale z innej lokalizacji rozpoczęło nadawanie Radio Applaus tworzone przez nową ekipę. Po wygraniu wojny w eterze działało do 14 września 2012 roku, po czym zmieniło nazwę na RMF Max Wrocław, no i tak nadawało 3 lata, aż stwierdzili, że to się tam chyba jakoś nie za dobrze kojarzy, a w ogóle to można we Wrocławiu słuchać RMF Maxa tam z Oleśnicy i Wałbrzycha, więc zrobią ten eksperyment z Radiem Gra. Ale to zamieszanie aplauzowe, to rozumiem, że pamiętasz, nie wiem, czy miałeś okazję to słyszeć, no bo nie jesteś z tych regionów, ale może z jakichś nagrań, czy z czegoś,
0: tak,
1: wiedziałeś, co się tam dzieje.
0: Jakieś tam streamy nawet były wystawiane, żeby sobie ludzie mogli tego posłuchać. Tak, tak, tam się działo wtedy.
1: No, także teraz po prostu po tych czasach burzy i naporu przyszedł spokój dla tej częstotliwości i naprawdę macie spoko. No i spoko mają też odbiorcy korzystający z technologii DAB+, w której przez ostatni miesiąc trochę się wydarzyło, jeżeli chodzi o zawartość multiplexów eksperymentalnych, więc my się postaraliśmy, czy możemy to powiedzieć, z pomocą pewnych mechanizmów, uporządkować te informacje,
0: tak,
1: aby one nie były szczególnie też rozwleczone i aby udało się z tego wyciągnąć taką esencję, abyście wy, jeżeli jesteście z tych miast, o których będzie teraz mowa, wiedzieli, że u was coś tam się nowego w tym DAB-ie pojawiło w lipcu czy w sierpniu, więc teraz się postaramy to właśnie uporządkować, bo ogólnie w 9 miastach doszły nowe stacje. Jest też jedna stacja, która była w DAB-ie, ale już jej nie ma w pewnych lokalizacjach, czyli Mławskie Radio 7. Ono zniknęło z Wrocławia i z Gdańska, no ale w to miejsce są inne rzeczy. I teraz konkretnie jest tak. Właśnie wspomniana stacja RMF 24 dostępna jest teraz cyfrowo w Krakowie, Tarnowie, Częstochowie, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Gdańsku. Chyba większość tych multiplexów, o których tutaj dzisiaj będę mówić, to są multiplexy spółki DAB.com, a w Gdańsku jedynie to jest Bicast. Chyba nic tam innego nie pomyliłam. W większości to na pewno jest DAB.com, jeżeli komuś zmienia cokolwiek. W Krakowie i Tarnowie ten kanał pojawił się we wtorek 14 lipca, w Katowicach, Poznaniu i Warszawie w poniedziałek 20 lipca, a w Gdańsku w piątek 7 sierpnia. Także tutaj też powiem, fajnie, macie fajnie, ale wy, nie to co Wrocław, nie macie chyba lokalnych tych newsów, przynajmniej nic o tym nie wiem. Kolejne radio to jest takie, o którym wam Michał ostatnio opowiadał, że ono się pojawiło 13 lipca, konkretnie był ten dzień startu BANS. No i tuż po tym zaistnieniu tej stacji w

0: chciałam, szczerze mówiąc, im się bliżej przyjrzeć. Jest też Radio Fest. O nich było, o nas ostatnio, nie wiem kiedy, ale sobie istnieją i są teraz cyfrowo dostępni w Katowicach, właśnie w multiplexie z Funky Dawkom. Ta nazwa stacji pojawiła się na liście 20 lipca, ale najpierw tam była tylko cisza, a dźwięk ruszył dopiero w sobotę 25 lipca. Oczywiście dalej można tej stacji słuchać analogowo na częstotliwości 102. Ogólnie to, jakby ktoś nie wiedział, to Radio Fest powstało, jak przypomina Radio Polska, jako taka młodsza siostra Gliwickiego Radio CM, było takie kiedyś, zadebiutowało w grudniu 2009 roku i przez ponad dekadę miało śląski charakter, ale w 2023 roku zmieniło właściciela i też format na muzykę bardziej taneczną i teraz jest powiązane w ogóle z radiem Park FM z Kędzierzyna Koźla i częstochowską Twoją Polską Stacją. No to tak warto odnotować, bo nawet tam ta zmiana właściciela jakoś też to jest coś, co mi umknęło, przeleciało. I kolejna stacja, która cyfrowo debiutuje, ale analogowo jest dostępna w kilku miastach, które zaraz wymienię, to jest radio Weekend FM. Dostępne jest ono cyfrowo w Gdańsku od piątku 7 sierpnia, czyli dołączyło do tego multiplexu Bicast wraz z RMF24. I tak jak powiedziałam, to jest jego pierwsza emisja cyfrowa, bo analogowo można go słuchać w Chojnicach, Bytowie, Kościerzynie, Sępólnie Krajeńskim, Miastku i Starogardzie Gdańskim. Także tyle się mniej więcej cyfrowo wydarzyło, całkiem sporo. Mamy nadzieję, że nam się to udało sensownie podsumować.
1: Swoją drogą, to jest rzeczywiście taki przełom, jeżeli chodzi o RMF, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, jak oni przez ostatnie lata, nie wiem, ile ich było, czy 8, czy więcej, tak. Ale na pewno przez ileś, to zarząd RMF wypowiadał się bardzo negatywnie, jeżeli chodzi o DAB+. Że oni nie chcą, że oni w ogóle nie widzą w tym potrzeby, nie czują tego, w ogóle nie. Zostajemy tak, przy tak analogu, było, nie idziemy w ogóle w DAB+. Ciekawe, co tam się pozmieniało.
0: Dokładnie.
1: I kto zadecydował o tym, dlaczego taka strategia, a nie inna, i jaki będzie tego dalszy los. Ja naprawdę jestem bardzo ciekaw, jaki będzie los projektu RMF24. Czy ze względu na to, że na przykład DAB+ jest taką technologią, która być może zaciekawi bardziej młodszych odbiorców, czy oni kiedyś nie zmienią tej swojej polityki i na przykład tam maksa nie przerzucą, a RMF24 nie zagospodaruje tych częstotliwości maksowych. Oczywiście wiadomo, że to tam kwestia koncesji i tak dalej, no ale nie takie rzeczy się widziało już w polskim eterze.
0: Oczywiście, chociaż ta teza, że DAB+ jest bardziej może zainteresować młodszych odbiorców, też jest trochę dyskusyjna.
1: Oczywiście, bo w ogóle radio.
0: Tutaj widzę, że ty na grząski grunt wchodzisz, a na w ogóle radio, no właśnie, to my teraz moglibyśmy w ogóle nie skończyć tej rozmowy.
1: Czy radio byłoby, interesuje młodych, tak?
0: Ale to byłoby bardzo interesujące, bym powiedziała, jakby nagle ten Max poznikł i to wypadł w 24. To ja bym się cieszyła, ja za to starą
1: tak, ja za to trzymam kciuki, bo ja jestem starym dziadem.
0: Tak, dokładnie. Tak mamy, słuchajcie. No dobrze, ale teraz czymże jest nasza starość wobec roku 1670?
1: Wtedy no byliśmy jeszcze młodzi.
0: Jeszcze wtedy tak było. Dobrze pamiętamy tamte czasy i sobie balansowaliśmy przy takich rytmach, jakie zaraz tutaj zabrzmią. To chyba jakoś to trzeba, warto byłoby osadzić to fabularnie. Tak mi się wydaje, bo ty powiedziałeś, wspomniałeś, że w tym trzecim sezonie już ten Andrzej się pojawia znowu.
1: Tak.
0: A w drugim sezonie był jakiś taki moment, że Adamczyka była piękna bez Andrzeja, prawda?
1: Tak. Tak.
0: Nie wiem dokładnie, co tam się działo, gdzie on był, że go nie było.
1: Ja już też nawet teraz nie pamiętam, jakie były losy, ale rzeczywiście...
0: No ale cieszył się ten
1: tak.
0: Jan Paweł.
1: Oj, bardzo. A teraz Andrzej przyszedł i znowu mu rzeczywiście nabruździł.
0: A, no widzisz, no. Właśnie. Bo to jest taka teoria, o której już kiedyś mówiłam, widziałam ją w social mediach, że oni ten drugi sezon opublikowali już po wyborach tych zeszłego roku czerwcowych, bo tam chyba we wrześniu była premiera tego poprzedniego sezonu, tak krótko musieliśmy czekać, o ile dobrze pamiętam, bo pierwszy to chyba był grudzień 2023, potem wrzesień 2025 i teraz sierpień, więc tak się uwinęli szybciej i że to było po tych wyborach i że niby oni to chcieli, tak niektórym się wydawało właśnie w mediach społecznościowych, że wiecie, że jest pięknie bez Andrzeja. No bo że Andrzeja już nie mamy i że teraz jest tak pięknie, bo oni myśleli, że

0: Andrzeja zastąpi ktoś inny, niż go faktycznie zastąpił. Ale czy to rzeczywiście tak było, czy to taka po prostu zbieżność tak się ułożyło, no nie mamy powodów, żeby jakoś tam wnioskować. Dość powiedzieć, że jest ta piosenka, na którą się można było natknąć, nawet nie będąc widzem serialu, bo ona mi się tam wyświetlała w mediach społecznościowych, na YouTubie, wersje w innych językach też powstały na rzecz Netflixa, więc wy sobie będziecie mogli za chwilę pośpiewać o tym, że piękna jest Adamczycha bez Andrzeja, a za chwilę, czy będzie pięknie bez nas na antenie, sami ocenicie.
1: Muzycznie na pewno będzie przyzwoicie.
0: Spoko będzie, to możemy zapewnić, zarówno w piosence z serialu, jak i po niej. I też pięknie będzie, jak się na antenie pojawimy, prawdopodobnie za 2 tygodnie, chyba że coś gdzieś jakoś. I wtedy przyszykujemy się, żeby opowiedzieć chociażby o festiwalu magicznym zakończenie wakacji, bo ta nazwa boli, wdziera się w duszę, ale tak jest. No i już będziemy też mówić o ramówkach jesiennych niektórych stacji, bo polityka jest taka, że niektórzy startują z końcem sierpnia jeszcze, a niektórzy we wrześniu, to też sobie będziemy o tym dyskutować, zbierać, informować.
1: To ty patrza, no, niedawno teraz mówiliśmy o tym, co na lato szykują, a teraz już...
0: No tak.
1: Jesień
0: tak,
1: idzie, nie ma rady na to.
0: Nie ma rady na to, ale jesień dla wielu piękna, lato też pięknie i piękna była Adamczycha bez Andrzeja, a wy sami ocencie, czy piękna była audycja numer 281, którą poprowadzili dla was Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wypadku drogowym na Mazowszu zginęła 34-letnia pasażerka samochodu osobowego. Zdarzenie miało miejsce w piątek wieczorem na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Sycyna koło Zwolenia, gdy sarna wbiegła pod samochód marki BMW około godziny 22.15. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu prowadzą dochodzenie w tej sprawie pod nadzorem prokuratora. Setki migrantów próbowały przedostać się do hiszpańskiej Ceuty z Maroka, ukrywając się w okolicach miasta Fnidek. Marokańskie siły bezpieczeństwa skutecznie zapobiegły masowemu przejściu przez granicę, rozpraszając zgromadzony tłum. W Ceucie narasta strach przed kolejnym szturmem, a hiszpańska gwardia cywilna ostrzega, że granica pozostaje zamknięta i wprowadzono nowe środki bezpieczeństwa. Władze obawiają się powtórki z ostatniego kryzysu migracyjnego, a w mediach społecznościowych krążą fałszywe informacje o otwarciu granicy, co potęguje panikę wśród mieszkańców. W Warszawie i Gdyni odbyły się główne pokazy z okazji Święta Wojska Polskiego, w których uczestniczyło około 2000 żołnierzy oraz 300 wojskowych maszyn. Defilada na Wisłostradzie rozpoczęła się od pokazu desantu spadochroniarzy, a następnie zaprezentowano nowoczesny sprzęt, w tym samoloty F-35 oraz drony. Na Bałtyku miała miejsce widowiskowa parada morska z udziałem ponad 20 polskich i sojuszniczych okrętów, która rozpoczęła się o godzinie 13.30. Obchody miały na celu upamiętnienie rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku oraz promocję hasła Polska Safe – Bezpieczna Polska. Mieszkańcy mogli również odwiedzać strefy edukacyjne oraz zwiedzać pokłady okrętów. Francuska trasa La Loire à Vélo została uznana przez magazyn podróżniczy Time Out za najpiękniejszą trasę rowerową na świecie. Liczący ponad 900 km szlak prowadzi przez malownicze miasteczka, winnice i 22 zamki, w tym słynny Château d'Angers. Trasa jest dostępna dla rowerzystów w każdym wieku, a jej dobrze utrzymane ścieżki oraz rozbudowana sieć tablic informacyjnych zapewniają bezpieczeństwo i komfort podróży. Specjalne pociągi kursujące wzdłuż Loire umożliwiają łatwy powrót lub kontynuowanie wycieczki. La Loire à Vélo zyskała uznanie zarówno wśród ekspertów, jak i turystów dzięki swoim walorom krajobrazowym i historycznym. Na kampusie Virginia State University doszło do strzelaniny, w wyniku której 5 osób ucierpiało. Incydent miał miejsce tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, gdy akademiki były już otwarte dla studentów. Władze uczelni oraz policja hrabstwa Chesterfield prowadzą dochodzenie i apelują do osób o unikanie obszaru zdarzenia oraz przestrzeganie poleceń służb. Virginia State University z około 5700 studentów jest pierwszą w pełni finansowaną przez władze stanowe 4-letnią uczelnią dla Afroamerykanów. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Jarosław Kaczyński dąży do stworzenia jednej listy prawicy do Sejmu i naciska na prezydenta Karola Nawrockiego, aby objął jej przewodnictwo. Donald Tusk z kolei planuje wspólną listę opozycji, co może prowadzić do zaciętej rywalizacji między nim a Nawrockim. W rządzie trwają także zamieszania, w tym afera związana z wyciekiem danych medycznych 19 milionów pacjentów. Dalsze kroki w tej sprawie mogą mieć wpływ na nadchodzące wybory. Do incydentu z udziałem dwóch kobiet, które zaatakowały obywateli Ukrainy, doszło w centrum Poznania w nocy z 12 na 13 sierpnia. Jedna z kobiet, Katarzyna S., została zatrzymana przez policję i jest podejrzana o stosowanie przemocy wobec mężczyzny, który nagrywał całe zdarzenie. Druga z agresorek, Monika G., również została zatrzymana i usłyszała zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia pokrzywdzonych z powodu ich przynależności narodowej. Obie kobiety zostały oddane pod dozór policji oraz mają zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi. Prokuratura prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział budowę pomnika generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, określając go jako pierwszy w historii. W rzeczywistości istnieje już pomnik poświęcony temu wojskowemu w Bolesławcu, który jest głazem z tablicą pamiątkową na terenie 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Minister podkreślił znaczenie generała w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku oraz apelował o nadanie mu pośmiertnego orderu Orła Białego. W niedzielę nad Polską przejdzie niż Małgorzata, co spowoduje znaczące zmiany w pogodzie. Oczekiwane są deszcze i burze, szczególnie na zachodzie, północy i w centrum kraju, gdzie temperatury spadną do około 21-24 stopnie Celsjusza. Na Podkarpaciu utrzyma się jednak wyjątkowo gorąca aura z temperaturą sięgającą 35 stopni Celsjusza. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura na północnym wschodzie spadnie do około 10 stopni Celsjusza, a na południu do 18 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, zwłaszcza w regionach z burzami i wysokimi temperaturami. Polska armia jest obecnie silniejsza niż kilka lat temu, jednak przed nią stoją nowe wyzwania, które wymagają reform w dowodzeniu i adaptacji do nowoczesnych technologii militarnych. Generał Dariusz Łukowski, dyrektor Departamentu Planowania Obronnego i Strategii Ministerstwa Obrony Narodowej, podkreśla, że defilady nie odzwierciedlają rzeczywistej gotowości obronnej. Wskazuje na konieczność budowy potencjału odstraszania wobec zagrożenia ze strony Rosji oraz znaczenie cyberbezpieczeństwa i rozpoznania. Podkreśla, że bezpieczeństwo kraju zależy nie tylko od wojska, ale także od infrastruktury oraz energetyki. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego jest w planach, ale konkretna data jej opracowania nie została podana. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył gratulacje Polsce z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. Podkreślił znaczenie współpracy między Ukrainą a Polską w zatrzymaniu bolszewickiej ofensywy w przeszłości oraz zaznaczył, że obecnie losy Ukrainy i jej sąsiadów zależą od zjednoczonych wysiłków. Gratulacje przekazał także ukraiński sztab generalny oraz ambasador Ukrainy w Polsce, doceniając wsparcie militarne i logistyczne. W sobotnie popołudnie w Swarzędzu, kilkanaście kilometrów na wschód od Poznania, miało miejsce zdarzenie, w wyniku którego kobieta została postrzelona i trafiła do szpitala. Lokalne źródła informują o trwającej obławie na sprawcę tego incydentu. Policja potwierdziła jedynie, że miało miejsce zdarzenie o charakterze kryminalnym. Więcej informacji na ten temat zostanie podanych wkrótce. AC Milan pokonał Manchester United 4-2 w meczu towarzyskim, który odbył się na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Spotkanie prowadzone przez sędziego Szymona Marciniaka obfitowało w emocjonujące akcje i 6 bramek. Piłkarze z Mediolanu, mimo że dwukrotnie musieli odrabiać straty, w drugiej połowie zdobyli 3 gole, co zapewniło im zwycięstwo. Szkoleniowcem AC Milan był Ruben Amorim, który wcześniej prowadził Manchester United. To wydarzenie stanowiło ważny element przygotowań obu drużyn do nadchodzącego sezonu. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w pływaniu, osiągając czas 23 sekundy i 82 setne. Tuż za Polką na drugim miejscu uplasowała się aktualna mistrzyni olimpijska, Szwedka Sara Sjöström, z czasem 23 sekundy i 86 setnych, a trzecia była Włoszka Sara Kertys, która uzyskała czas 23 sekundy i 99 setnych. To drugi medal dla reprezentacji Polski podczas Mistrzostw w Paryżu. Po brązowym medalu zdobytym przez Justynę Kołzan na dystansie 400 metrów stylem zmiennym. Do ataku na obywateli Ukrainy doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia w Poznaniu, przed lokalem gastronomicznym na ulicy Półwiejskiej. Dwie kobiety zaatakowały dwóch mężczyzn, obrażając ich i stosując przemoc. Policja zatrzymała obie agresorki, a prokuratura już przesłuchała podejrzane. Jedna z nich, Katarzyna S., przyznała się do uderzenia pokrzywdzonego, a druga, Monika G., jest podejrzana o znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej dwóch obywateli Ukrainy. Obie kobiety mają zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz są objęte dozorem policyjnym. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Aleksander Łukaszenka otrzymał podczas festiwalu Zew Polesia ul z pszczołami, który wręczył mu Siergiej Poddubny jako wyraz szacunku mieszkańców regionu. Białoruski przywódca żartował, że nie wie, jak umieścić nowy podarunek w Pałacu Niepodległości, aby nie odstraszać gości. 2 tygodnie wcześniej Łukaszenka otrzymał naturalnej wielkości rzeźbę krowy wykonaną z brązu, której również zamierzał znaleźć odpowiednie miejsce. Oba prezenty podkreślają lokalne tradycje i kulturę regionu poleskiego. Około 40-letni mężczyzna zaginął we wtorek podczas pływania na desce surfingowej w rejonie Chałup. Jego poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy w sobotę rano w Zatoki Puckiej wyłowiono jego ciało. Działania poszukiwawcze nadzorował prokurator, a w akcję zaangażowane były Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Graniczna oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej. Tożsamość mężczyzny została potwierdzona, a dalsze czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratora. W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski 72,9% Polaków uważa, że Donald Tusk pozostanie na stanowisku premiera do końca obecnej kadencji Sejmu. Wśród wyborców koalicji rządzącej poparcie dla tej tezy wynosi aż 88%, z kolei wśród zwolenników opozycji przekonanie o pozostaniu Tuska na stanowisku wyraża 67%. Badanie przeprowadzono w dniach od 7 do 9 sierpnia 2026 roku na próbie 1000 osób. W Indonezji miało miejsce silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7, które spowodowało śmierć prawie 50 osób. Epicentrum znajdowało się na północ od wyspy Flores, a ratownicy zdołali odnaleźć co najmniej 47 ciał, a około 50 osób zostało przewiezionych do szpitali. Akcja ratunkowa jest utrudniona przez osuwiska, które odcięły wiele odległych wiosek, a także przez uszkodzoną infrastrukturę i przerwy w dostawie prądu. W sobotę w regionie odnotowano kolejne wstrząsy, co dodatkowo potęgowało panikę wśród mieszkańców. Lokalne służby poszukiwawczo-ratunkowe wciąż starają się dotrzeć do najbardziej dotkniętych obszarów. Droga Świętego Franciszka, nowa atrakcja turystyczna we Włoszech, ma długość aż 1500 km i łączy 6 regionów: Abruzję, Emilię-Romanię, Latium, Marche, Toskanię oraz Umbrię. Inicjatywa ma na celu stworzenie dobrze oznakowanej infrastruktury, która umożliwi wędrowcom komfortowe i bezpieczne pokonywanie szlaku, z Asyżem jako centralnym punktem. Trasa prowadzi przez różnorodne krajobrazy, oferując możliwość odkrywania lokalnej kuchni oraz kultury regionów. Wędrówka szlakiem nie tylko zaspokaja potrzeby pielgrzymów, ale także promuje styl podróżowania w rytmie słów travel. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Berlinie w wyniku pożarów apartamentowców rannych zostało co najmniej 5 osób. Ogień wybuchł na 11 piętrze budynku około godziny 6.30, a jedna z kobiet, uciekając przed płomieniami, zawisła na parapecie na wysokości około 35 metrów. Akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem, gdyż została uratowana przez strażaka z podnośnika. Pożar udało się opanować po około 3 godzinach. Zwolennicy talibów zgromadzili się w Kabulu, aby świętować 5. rocznicę powrotu do władzy w Afganistanie. Uczestnicy organizowali tańce, śpiewy oraz wymachiwali białymi flagami talibów, a w tle słychać było muzykę religijną i odpalane fajerwerki. Talibowie, utrzymując surowe prawo i ograniczając prawa kobiet, są nieuznawani przez większość państw zachodnich, w tym Stany Zjednoczone. Świętowanie miało miejsce mimo kontrowersji związanych z rządami talibów i przypadkami naruszeń praw człowieka. W Morzu Bałtyckim odnaleziono ciało 35-letniego windsurfera, który był poszukiwany od kilku dni. Zwłoki mężczyzny wydobyli z wody ratownicy z Władysławowa, a następnie przekazali policji, która prowadzi dalsze czynności w sprawie. Tożsamość mężczyzny została potwierdzona, a poszukiwania rozpoczęły się w wtorek po odnalezieniu jego deski. W akcji ratunkowej uczestniczyły różne służby, w tym Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej. W miejscowości Widoma w województwie małopolskim doszło do groźnego wypadku, w którym zderzyły się bus oraz samochód osobowy na krajowej S7. Na miejsce zdarzenia został wysłany śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z informacji Gazety Krakowskiej wynika, że stan zdrowia poszkodowanych nie jest obecnie znany. W akcji ratunkowej uczestniczą również zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Widomej, Zalesia i Poskwitowa. Droga w kierunku Krakowa jest zablokowana. Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Zwyciężyła Norweżka Henriette Jæger, która poprawiła rekord Norwegii, osiągając czas 49 sekund i 4 setnych. Bukowiecka uzyskała wynik 50 sekund i 4 setnych, a brąz przypadł Holenderce Lieke Klaver z czasem 50 sekund i 15 setnych. Polacy podczas mistrzostw zdobyli dotychczas 5 medali, w tym 4 srebrne i 1 brązowy. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ciało 35-letniego surfera z chałup zostało wyłowione z Zatoki Puckiej po kilku dniach intensywnych poszukiwań. Akcja rozpoczęła się po odnalezieniu dryfującego sprzętu surfingowego. W działania zaangażowane były morskie, lotnicze i lądowe służby ratunkowe. Tożsamość mężczyzny została potwierdzona, a sprawę bada prokuratura. Mężczyzna zaginął podczas pływania na desce surfingowej w rejonie Półwyspu Helskiego. Z najnowszego raportu płacowego Sedlak AMP. Sedlak wynika, że stanowiska związane z nowymi technologiami w Polsce osiągają najwyższe wynagrodzenia, sięgające nawet 29 tysięcy złotych miesięcznie. Wśród najlepiej opłacanych profesji znajdują się programiści, inżynierowie chmury oraz specjaliści od analizy danych. Wysoko cenione są również zawody manualne, takie jak hydrauliki czy elektrycy, których zarobki mogą wynosić od 20 do 30 tysięcy złotych miesięcznie. Eksperci podkreślają, że rosnąca automatyzacja stawia wyzwania przed polskim systemem edukacji, CO wymaga odbudowy szkolnictwa zawodowego. Obecnie około 3 600 000 osób pracuje w zawodach narażonych na automatyzację, co może prowadzić do konieczności przekwalifikowania w najbliższych latach. Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów Święta Wojska Polskiego przedstawił koncepcję SAFE, definiując ją jako cztery filary bezpieczeństwa: sojusze, armię, fabryki i Europę. Zapowiedział rozwój Armii 500, która ma liczyć 300 tysięcy żołnierzy, oraz inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy, z czego 90% środków ma trafić do krajowych fabryk. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że Polska jest liderem w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej, a także w ochronie przed nielegalną migracją. Kosiniak-Kamysz dodał, że strategia bezpieczeństwa dla Polski oraz Europy jest w trakcie opracowywania. Lodowiec Perito Moreno w argentyńskiej Patagonii to jeden z nielicznych lodowców na świecie, który nie tylko nie topnieje, ale wręcz rośnie. Jego powierzchnia nie zmieniła się od 1971 roku, co czyni go wyjątkiem w obliczu globalnych zmian klimatycznych. Co kilka lat lodowiec tworzy naturalną tamę lodową, co prowadzi do spektakularnych przełamań, przyciągających turystów i badaczy. Perito Moreno, będący częścią Parku Narodowego Los Glaciares, stanowi nie tylko atrakcję turystyczną, ale również cenny obiekt badań nad zmianami klimatycznymi. Dzięki ochronie tego terenu, unikalne środowisko Patagonii pozostaje nienaruszone dla przyszłych pokoleń. Pożar hałdy odpadów wybuchł w sobotę przed południem na terenie zakładu zajmującego się utylizacją odpadów w Wardyniu Górnym. Ogień objął powierzchnię około 400 metrów kwadratowych, a na miejsce zdarzenia wyjechało 10 zastępów straży pożarnej. Dzięki szybkiej interwencji strażaków pożar został opanowany, a obecnie trwa jego dogaszanie. Służby nie przekazały informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wybuchu ognia, które będą ustalane przez biegłych. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 14 w województwie śląskim na drodze DK86 między Łagiszą a Będzinem koszą pobocza przy jezdni prawej. Do poniedziałku do 16 na autostradzie A1 na odcinku Częstochowa Południe w Pyrzowice trwają prace drogowe. Do piątku do 21 w województwie małopolskim na drodze DK28 między Zembrzycami a Skomielną Białą koszą trawy w pasie drogowym mechanicznie i ręcznie. Do poniedziałku 24 sierpnia do 19 w województwie lubuskim na drodze DK29 na odcinku Słubice, ulica Transportowa, prowadzone są prace LWZ. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy turnieju rangi wygrana 1000 w Cincinnati, pokonując Hiszpankę Christinę Buxa w dwóch setach 6-2, 6-2. Polka, która w pierwszej rundzie miała wolny los, kontrolowała przebieg meczu, wygrywając 4 gemy z rzędu w pierwszym secie oraz 5 gemów w drugiej partii po przerwie spowodowanej deszczem. Chwalińska, która wcześniej przegrała z Buxa w kwalifikacjach, prezentowała solidny tenis i popełniała niewiele błędów. Jej kolejną rywalką będzie albo rozstawiona z numerem 14 Rosjanka Diana Schneider, albo Niemka Tarzena Maria. W sobotę do drugiej rundy przystąpi także Magdalena Fręch, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Podczas święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze arcybiskup Wacław Depo wskazał na 6 chorób toczących Polskę, które jego zdaniem są obecne od 400 lat. W swoim kazaniu metropolita częstochowski podkreślił nierozerwalny związek Polaków z religią i kościołem, a także nawiązał do historycznych rocznic, takich jak Cud nad Wisłą czy Powstanie Warszawskie. Uroczystość była kulminacją sezonu pielgrzymkowego, w którym wzięło udział 72 tysiące pątników pieszych oraz 8 tysięcy uczestników różnych form pielgrzymek. Arcybiskup zwrócił uwagę na problemy, takie jak nieżyczliwość dla Rzeczypospolitej, niezgoda między ludźmi oraz naruszenie zasad religii katolickiej. W niedzielę w Polsce znów wystąpią upały, a temperatura w niektórych regionach przekroczy 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, które będą obowiązywały do godziny 21. Alarmy drugiego stopnia dotyczą województw łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego, a prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 34 stopni. W pozostałych województwach wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia, z temperaturą maksymalną od 30 do 33 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących warunków pogodowych. Moskwa zażądała od Waszyngtonu i Ankary wyjaśnień w sprawie planów przekazania Kijowowi amerykańskiego arsenału broni i amunicji znajdującej się w Turcji. Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa stwierdziła, że taka dostawa mogłaby poważnie zaszkodzić stosunkom Rosji ze Stanów Zjednoczonych i Turcją. Wskazała również na kontrowersyjność warunków transferu, który obejmowałby m.in. wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe oraz pociski kasetowe. Zacharowa oceniła, że dostawy broni do Ukrainy mogą prowadzić do dalszego pogorszenia relacji między krajami. Podczas wyścigu Vuelta a Portugal zmarł młody kolarz Finlay Tarlin, który został potrącony przez samochód niepowiązany z imprezą. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Zespół NSN Development Team, do którego należał Tarlin, wycofał się z dalszych etapów wyścigu, ale będzie kontynuować udział w Czech Tour i Arctic Race of Norway, by uczcić pamięć sportowca. Organizatorzy Vuelta a Portugal zapowiedzieli, że przed startem odbędzie się hołd dla Tarlinga, a główni sponsorzy odwołali wydarzenia zaplanowane na ostatnie 2 dni. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Katar zaprzecza oskarżeniom Iranu o przetrzymywanie trzech irańskich pilotów, których samoloty zostały zestrzelone nad terytorium Kataru w marcu. Rzecznik katarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że irańskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Kataru. Iran twierdzi, że piloci zostali schwytani przez katarskie wojsko i nie mają kontaktu z bliskimi ani przedstawicielami Iranu. Katarskie władze dodały, że zespoły ratownicze znalazły szczątki jednego z pilotów i prowadzą rozmowy z Iranem w celu ich przekazania. Incydent ten ma miejsce w kontekście napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Płonie zakład zagospodarowania odpadów w Chlewnicy, gdzie ogień objął 4 hale oraz budynek biurowy. W akcję gaśniczą zaangażowanych jest około 200 strażaków, a gaszenie może potrwać nawet kilkanaście godzin. Władze gminy Potęgowo zaapelowały do mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. W związku z akcją gaśniczą mogą wystąpić przerwy lub spadek ciśnienia w gminnym wodociągu. Na miejscu są również służby policji oraz powiatowy sztab kryzysowy. Biskup Krzysztof Wędkowski poświęcił w sobotę w miejscowości Konotopie największą w Europie figurę Maryi, mierzącą 55 metrów, ufundowaną przez miliardera Romana Karkosika. Monument, zwany Matką Bożą Miłosierną, budzi kontrowersje, a niektórzy krytycy, w tym ojciec Paweł Burzyński, porównują go do King Konga w Szczerym Polu, wyrażając dezaprobatę wobec jego formy. Pomnik ma przyciągnąć turystów, a na wysokości około 15 metrów znajduje się taras widokowy. Karkosik zainwestował w figurę jako akt wdzięczności Matce Boskiej. Pomnik jest wyższy niż znane figury Chrystusa w Rio de Janeiro oraz w Świebodzinie. Nad Polską nastąpią istotne zmiany pogodowe, gdyż w nadchodzących dniach zrezygnujemy z upałów na rzecz burz i opadów deszczu. Chłodny front, związany z niżem znad Skandynawii, wkroczy do kraju, przynosząc przelotne deszcze oraz wzrost zachmurzenia. Najwięcej opadów, sięgających do 20 litrów na metr kwadratowy, spodziewane jest na północnym wschodzie oraz w Sudetach. W poniedziałek front przemieści się na południowe regiony Polski, gdzie opady mogą być jeszcze bardziej obfite, osiągając nawet 50 litrów na metr kwadratowy w niektórych miejscach. W kolejnych dniach Polska będzie pod wpływem kolejnych układów frontowych. CEO zapowiada wilgotny i burzowy koniec wakacji. Blisko 73% Polaków uważa, że Donald Tusk pozostanie premierem do końca obecnej kadencji Sejmu, czyli do jesieni 2027 roku, wynika z sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Większość sympatyków ugrupowań opozycyjnych również przewiduje ten scenariusz. Tylko 13% respondentów sądzi, że Tusk nie dotrwa na stanowisku do końca kadencji. Badanie przeprowadzono w dniach od 7 do 9 sierpnia 2026 roku na próbie 1000 osób. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: It's Radio DHT.